nie przeszkadza mi. Powoli wstaje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.

tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
2: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
1: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
2: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
1: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
3: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
8: Ewa, no żal wyjeżdżać jest! Przecież tu jest teraz tak pięknie!
7: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
9: Promocja trwa do 31 sierpnia.
7: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
9: Armatura24.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego naraz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50, bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
2: Tomograf komputerowy rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermetic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
3: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
0: Reklama.
4: Spent 24 hours, could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing.

0: Reklama.
1: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
2: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
1: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
2: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
1: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
3: Grand Prix Komeda. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Komeda. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkomeda.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
4: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
0: Reklama.
5: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
6: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
7: Już wkrótce w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 16 zostanie otwarta przychodnia medyczna Mediclux. Przestronne gabinety, nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W ofercie przychodni badania laboratoryjne, poradnia psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz psychiatryczna. Przychodnia Mediclux zaprasza do współpracy lekarzy i rezydentów różnych specjalizacji. Przychodnia Mediclux, Ostrów Wielkopolski, ulica Szkolna 16. Wkrótce otwarcie.
8: Jeżeli marzysz, by twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astwit. Ekologiczny nawóz naturalny, prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach. Do domu, ogrodu i na balkon. Astwit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit? Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit w zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl.
9: Garnitury, który wybrać, ale który?
10: Garnitur! Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
0: Reklama.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
12: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792-306-306.
13: Pogoda na dziś.
14: Od samego rana, delikatnie tylko rześko, bo takie 16 na plusie dziś w południowej Wielkopolsce, maksymalnie w okolicach 25 nawet. Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane, będzie więcej słońca. Coś tam synoptycy przebąkują, że będą takie miejsca, gdzie tylko delikatnie pokropi wiatr. Teraz południowego zachodu, 11 km na godzinę, więc wieje słabo i niewiele przyspieszy. Na barometrach 1010 hektopaskali.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
12: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792-306-306.
15: Właśnie minęła
14: 8.
15: Radio Centrum.
16: 24 godziny. Serwis informacyjny. świat i Polska.
17: Większy ruch na drogach i więcej patroli zaczął się długi weekend. Poniedziałkowy pożar w hali w Płocku został spowodowany nieumyślnie. Wyjątkowy dzień dla polskiego tenisa. Maja Chwalińska po południu zagra o finał wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Miriam Lipińska. Rozpoczął się długi weekend. Na drogach możemy spodziewać się dużego ruchu, a także większej liczby policyjnych patroli. Funkcjonariusze będą sprawdzać trzeźwość kierowców i to, czy jeździmy zgodnie z przepisami, zapowiada podkomisarz Remigiusz Rakowski z Policji w Bydgoszczy.
18: Prędkość jest takim głównym grzechem kierowców. Pamiętajmy, że jeżeli jest ładna pogoda, jeżeli świeci słońce, to wcale nie oznacza, że jest bezpiecznie. Paradoksalnie, im jest lepsza pogoda, tym mamy bardziej niebezpieczne wypadki drogowe, ponieważ wielu kierowców czujność jest osłabiona i myślą, że jeżeli mają dobrą przyczepność, to na tym drodze jest bezpiecznie i mogą sobie swobodniej wciskać ten pedał przyspieszenia, ale niestety tak nie jest. Pamiętajmy, prędkość zabija, dlatego apelujemy o przestrzeganie, przede wszystkim ograniczenie prędkości.
17: Intensywne działania policji na drogach mają potrwać do poniedziałku. Niedawny pożar wielkiej hali usługowej w Płocku został wywołany nieumyślnie, twierdzi prokuratura. Taki właśnie zarzut nieumyślnego spowodowania pożaru postawiła 66-letniemu mężczyźnie. Podejrzany przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Prokurator nie może ujawniać ich ze względu na dobro śledztwa. Oskarżony mężczyzna wyszedł na wolność, ale stanie przed sądem i grozi mu do 5 lat więzienia. Francuzi zamknęli w areszcie Rosjanina, kapitana tankowca z rosyjskiej floty Cieni. Grozi mu rok więzienia i 150 tysięcy euro grzywny. Ambasada Rosji w Paryżu zażądała zwolnienia mężczyzny z aresztu. Doskonałe wieści płyną z Paryża. Maja Chwalińska w najlepszej czwórce tenisistek na wielkoszlemowym French Open. Polka pokonała wczoraj Rosjankę Annę Kalińską. Łatwo nie było. Nasza zawodniczka w pierwszym secie prowadziła już 5-1 i wtedy zaczęły się problemy.
19: Zaczęłam grać zbyt pasywnie i jednostajnie, a ona wykorzystała to bardzo dobrze. Zaczęła być o wiele bardziej agresywna. Mocno wiało, więc szczególnie pod wiatr było mi ciężko.
17: Ostatecznie jednak Polka wygrała 7-6, 6-3. Dziś w półfinale zmierzy się z kolejną Rosjanką Dianą Schneider. Początek zapewne około 17, bo o 15 zacznie się drugi półfinał. Ukrainka Marta Kostiuk zagra z Rosjanką Mirą Andrzejewą.
16: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.
14: Dzień dobry, od samego rana. Ja też jestem z wami, Karolina Romka, z tej strony mikrofonu. Czwartek, 4 czerwca oczywiście. Dzisiaj dzień wolny od pracy, no nie dla wszystkich, więc ja serdecznie pozdrawiam tych, którzy na służbie, w pracy. My trzymam za was mocno kciuki. A to już 155 dzień roku, do końca 210 dni. I dzisiaj słońce wzeszło o 4:40, a zachód słońca o 21:00. Pierwszej jeden dzień, coraz dłuższy, coraz przyjemniej i coraz cieplej. No dobrze, to startujemy z muzyką. Życzę wam smacznego śniadania i kawy.
16: Dzień dobry.
14: 4 po 8.

0: Reklama.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
8: Garnitur!
9: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
0: Reklama.

0: 15 minut po godzinie 8 jest, powiedzmy, weekend dla tych, którzy sobie wzięli piątek wolne. To wtedy jest długi czerwcowy weekend. A jak wygląda pogoda na ten długi czerwcowy weekend? Już wam mówię. Otóż jutro może nam trochę na głowę popadać, więc jak macie ochotę grillować, to bardzo proszę, dzisiaj można jak najbardziej. Jutro sobie trochę odpoczniecie, ale pamiętajcie, że w deszczu pospacerować też jak najbardziej można. Sobota ma być nieco słoneczna i w niedzielę temperatura delikatnie spadnie i też mają pojawić się jakieś przelotne opady deszczu. Będziemy to oczywiście obserwować i trzymać rękę na pulsie. Być może nawet pojawią się jakieś niewielkie burze w części naszego regionu. Taka delikatnie w kratkę, ale najważniejsze to, że nie będzie jakoś szczególnie mocno wiało, ani nie będzie też mocno lało. Deszcz cały czas jest potrzebny, więc dobrze, niech jutro pada. Dzisiaj, przypominam, możecie sobie poświętować i przy okazji trochę pogrillować, jeżeli macie tylko ochotę. Chociaż są tacy, którzy jeszcze trochę śpią, więc na razie ich nie budźmy.
1: Dzień dobry z Kalisza.

0: Reklama.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: Jeżeli marzysz, by twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astwit. Ekologiczny nawóz naturalny, prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach. Do domu, ogrodu i na balkon. Astwit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit? Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit w zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl.
3: Grand Prix Kometa. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Kometa. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkometa.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Radio Rano.
1: Czwartek, 4 czerwca w kalendarzu, czyli dzisiaj Je Boże Ciało. Takie święto mamy, ale są także święta te, powiedzmy, mniej popularne, ale są. Dzisiaj mamy także Dzień Wolności Praw Obywatelskich w naszym kalendarzu. Do tego dorzucimy jeszcze Międzynarodowy Dzień Dzieci będących ofiarami agresji. To są bardzo ważne święta, też zwróćcie proszę na nie uwagę. No dobrze, w kwestiach związanych ze świętami mamy to za sobą. I Dzień Drukarza, no jak ja mogłam zapomnieć, Dzień Drukarza, to też pozdrawiamy tych, którzy mają do czynienia właśnie z drukiem. Ktoś powie, że odchodzi do lamusa, ale nic bardziej mylnego. Niech się dzieje, a dzieje się także w muzyce. To dla was, Tygryski drogie, dla tych, którzy właśnie wstają, którzy być może idą pobiegać, poćwiczyć od rana albo po prostu na spacer ze swoim pupilem. Niech ten kawałek was nieco zdopinguje. To Survivor i Eye of the Tiger oczywiście.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.

0: Kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telekartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60, Intar Kalisz, Wrocławska 48.
2: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
3: Reklama.

Skoro dzisiaj 4 czerwca, czyli Boże Ciało, no to będzie uroczystość i będzie także procesja. No i w związku z tym będą także utrudnienia. Jeżeli chodzi o kwestię kalisza, to o 10 uroczystości zaczynają się w kościele pod wezwaniem świętego Mikołaja. Tam po odprawionej mszy świętej będzie właśnie ta procesja. No, jak będzie wyglądała droga? Otóż zamkową do sanktuarium świętego Józefa, kolegialną, sukienniczą, rzeźniczą do głównego rynku. Tutaj kierowcy będą musieli liczyć się z utrudnieniami.

0: Tylko ja.
1: Wiadomości już za kilka chwil, a w nich o naszych piłkarzach i o meczu, który już za nami. Tam, jak mówią, wymęczony nieco remis z Nigerią. Szczegóły już o 9:00.
2: Reklama.
3: No to Moto Konkurs. Tym razem do wygrania w Radiu Centrum Niezawodne i Wygodne.
4: Słyszałeś?
3: MG S9 PHEV. Na weekend z pełnym bakiem. Od poniedziałku do czwartku między 8 a 16 podajemy jedną kolejną cyfrę kodu PIN. Klucza do wygranej. W piątek tuż po 12 czekamy na Twój telefon z kompletnym kodem PIN. Kto pierwszy go poda, odjeżdża nowiutkim MG, którym nacieszy się przez cały weekend. Szerokiej drogi życzy sponsor konkursu Salon MG. Grupa Liska, Lisz, Poznańska 24.
2: Reklama.

0: Sign Your Name.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
3: Pogoda na dziś.
0: Bardzo przyjemnie w tej pogodzie. Dzisiaj 25 stopni maksymalnie, zachmurzanie niewielkie. Teraz na moim radiowym termometrze już 18, wiatr z południowego zachodu. Wieje słabo, 13 km na godzinę, a na barometrach 1011 hektopaskali.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
4: Właśnie minęła
0: 9.
4: Radio Centrum.
3: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Finał poszukiwań zaginionego śmigłowca w Małopolsce. 400 interwencji strażaków po burzach na południu kraju i wymęczony remis w towarzyskim meczu Polska-Nigeria. Miriam Lipińska. Poszukiwany od nocy w Małopolsce lekki śmigłowiec Robinson odnaleziony. Na wrak maszyny natrafiono dziś rano na zboczach Góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Na miejscu było ciało jednej osoby. Informacja o utracie kontaktu z pilotem wpłynęła do służb około godziny 2 w nocy. Przyczyny wypadku będzie ustalać prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Podtopione piwnice i podwórka, zalane ulice, konary drzew na drogach to skutki ulewnych deszczy i burz, które przeszły głównie przez południową Polskę. Strażacy interweniowali 400 razy, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
6: Najwięcej zdarzeń, ponad 270, odnotowano w województwie śląskim. Interwencje dotyczyły głównie usuwania skutków ulewnych deszczy. Sytuacja w regionie stopniowo się stabilizuje, jednak służby nadal monitorują rozwój pogody i apelują o zachowanie ostrożności.
5: A dziś synoptycy ostrzegają przed burzami na Pomorzu Zachodnim, w Lubuskiem, a także w części Wielkopolski i Dolnego Śląska oraz Lubelszczyzny i Podkarpacia. Pożar w zakładzie utylizacji odpadów w Ciepielówku w Lubuskiem. Ogień pojawił się dziś nad ranem w jednej z hal. Został opanowany, nikt nie ucierpiał. Trwa dogaszanie. I jeszcze sport. Polscy piłkarze w towarzyskim meczu z Nigerią na Stadionie Narodowym uratowali remis. W ostatniej akcji meczu wyrównali 2-2. Biało-czerwoni do siatki trafili w doliczonym czasie gry i to zarówno w pierwszej połowie, gdy do bramki trafił Kacper Potulski, jak i w drugiej części meczu, gdy na listę strzelców wpisał się Przemysław Wiśniewski.
7: Na początek miałem w głowie, że wrzutka, ale jak zobaczyłem, że ile mam przestrzeni przed sobą, mówię, no albo czwarte piętro, albo bramka.
5: To trzeci mecz bez zwycięstwa, a kolejny nasza kadra zagra już o punkty. Pod koniec września w Lidze Narodów Polska zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: No dobrze, no to może w kolejnym meczu pójdzie im już zdecydowanie lepiej. 3 minuty po godzinie 9:00. Witam wszystkich tych, którzy pospali nieco dłużej, którzy teraz już na nogach. No to od razu Wam przypomnę do tej kawy, do tego śniadania pysznego, żebyście dorzucili jeszcze życzenia dla tych, którzy dzisiaj świętują. A 4 czerwca imieniny ma Karol, Franciszek, do tego Dacjan. Powiem Wam tak, jest imię Karp i Karp dzisiaj ma imieniny, więc jak znacie jakiegoś karpia, niekoniecznie tego pływającego gdzieś tam, którego byście chętnie złożyli, to też pamiętajcie, żeby te życzenia złożyć. Dzisiaj także Pacyfik, bardzo proszę, Saturnina. Takie imieniny są w moim radiowym kalendarzu, więc serdecznie wszystkich pozdrawiam. A, Lena jeszcze dzisiaj świętuje. Wszystkiego co najlepsze i ode mnie dla Was upominek muzyczny, dla wszystkich tych, którzy już są na nogach. It feels so good, Sonic.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Reklama.

0: Kino Centrum prezentuje. Radio Centrum poleca.
1: No i jest czwartek i nieważne, że świąteczne, bo kino jak najbardziej działa, a w studiu Radia Centrum jest już Gabriela Mizgaska, Kino Centrum, Centrum Kultury Sztuki w Kaliszu Łazienna 6. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Co tam u ciebie?
2: A w porządku, ładna pogoda dzisiaj, także bardzo przyjemny spacerek.
1: Dobrze, to ja będę razem z tobą namawiać słuchaczy Radia Centrum, żeby ten spacerek zakończyć kinem właśnie, bo dzisiaj mamy 3 tytuły.
2: Dzisiaj po raz ostatni polsko-portugalska animacja, niesamowite przygody Skarpetek 3, ale kosmos. Dziś, ale jeszcze przez tydzień, amerykańsko-brytyjski dramat akcji Zawodowcy oraz tutaj, tutaj to jest film.
1: Aż mam ciarki
2: tak,
1: na samą myśl.
2: Po prostu ja szczerze zazdroszczę osobom, które jeszcze go nie widziały. Dramat, thriller z 1999 roku w reżyserii Davida Finchera, Podziemny krąg.
1: No i to jest genialny film.
2: To jest genialny film, naprawdę. Jeśli ktoś z Państwa go nie widział, oczywiście zachęcam osoby, które widziały. Ja już widziałam ten film parę razy i oczywiście go jeszcze raz w kinie obejrzę, bo to jest coś zupełnie innego. Ale zachęcam tym bardziej osoby, które go nie widziały. To historia mężczyzny, który cierpi na bezsenność. Pewnego razu poznaje Tylera, swoje zupełne przeciwieństwo. Mężczyźni wspólnie tworzą działający w podziemiu klub walki.
1: No i tutaj trzeba podkreślić, że w rolach głównych Brad Pitt i Edward Norton, Helena Bonham Carter i Meatloaf i Jared Leto, no po prostu takie nazwiska, że szok, no i oczywiście to 25 lat po premierze kinowej i znów na dużym ekranie. I ten film zobaczymy w regularnym repertuarze.
2: Zgadza
1: jeszcze
2: się.
1: Trochę, prawda?
2: Dzisiaj premierowo wchodzi do kina, ale jeszcze przez tydzień będzie, także proszę spojrzeć w repertuar i serdecznie zapraszam.
1: I jakby ktoś pytał, to dzisiaj o godzinie 20. No dobrze, Skarpetki po raz ostatni, ale jutro wracamy także do kina familijnego, bo mamy przecudne Drzewo Magii jeszcze.
2: Zgadza się, to przygodowy film fantasy Drzewo Magii, tutaj również plejada gwiazd, film dla całej rodziny i z tego co słyszę tutaj komentarze, to nie ma niezadowolonej osoby. I starsi, i młodsi są naprawdę zachwyceni tym filmem, także serdecznie zapraszamy.
1: No właśnie, jutro o godzinie 16:10 i pamiętajcie, że cały weekend również, tak samo jak Zawodowcy i Podziemny krąg. No i tak w kwestii jeszcze weekendowej mamy jeszcze Kino Kawka, które oczywiście też działa, gdzie można sobie usiąść na wygodnej sofie z kawą i z czymś dobrym, a zobaczyć na ekranie możemy co?
2: Ojczyznę. I tutaj wyjątkowo w piątek, w sobotę oraz w niedzielę 3 przedpremierowe seanse. To najnowszy film Pawła Pawlikowskiego, za który otrzymał nagrodę za reżyserię w Cannes. Po Idzie oraz Zimnej wojnie reżyser przedstawia nam kolejną opowieść o tożsamości, rodzinie, miłości w czasie chaosu powojennej Europy. Zobaczymy historię relacji między Thomasem Mannem a jego córką. Wspólnie wyruszą w trudną, pełną emocji podróż przez zrujnowane Niemcy.
1: No właśnie, Ojczyzna w kinie Kawka przez cały weekend, więc wpadajcie w piątek 19, sobota 18, w niedzielę 17. Oczywiście też będzie później w regularnym repertuarze w kinie.
2: Oczywiście.
1: Dużym. No właśnie, okej. Okay. No to teraz przeskakujemy płynnie do poniedziałku, prawda? I już poniedziałkowy klub filmowy.
2: Zgadza się. Tym razem przedpremiera francuskiej czarnej komedii Wypadek fortepianowy. Będziemy obserwować młodą dziewczynę, która zbudowała swoją karierę w internecie poprzez ekstremalne filmy z udziałem autoagresji. Podczas jednego z nagrań dochodzi do poważnego wypadku z fortepianem. Przez tę sytuację dziewczyna wraz ze swoim asystentem decyduje się na ukrycie w górskiej miejscowości. Tam jej spokój zaburzy dziennikarka, która szantażem zmusi młodą gwiazdę do pierwszego wywiadu w życiu.
1: Brzmi całkiem nieźle, więc zerkajcie na repertuar Kina Centrum, cks.kalisz.pl, zakładka kino. No i zerknijcie także na zapowiedzi, bo tam też produkcja francuska. Widzę, że i Guru, i Wielki Łuk, i także Powrót do Wajdy, Człowiek z marmuru, ale także widzę, że sięgnęliście po kultowy film o Michaelu Jacksonie.
2: Tak, tutaj również będzie Michael, także zapraszamy serdecznie na różnego rodzaju filmy, a ja oczywiście zostawiam wejściówki i zachęcam do brania udziału w konkursach i tym spacerkiem dojście do kina dzisiejszego dnia i pozostałe również.
1: No właśnie, bardzo dziękujemy. Spacerkiem także będziemy żegnać Gabrysię, która udaje się do kina dzisiaj, prawda?
2: Zgadza się.
1: Na posterunek, czyli słyszycie, jak jest święto, to my jak najbardziej w pracy. Gabriela Mizgalska, Kino Centrum, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Już wkrótce w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 16 zostanie otwarta przychodnia medyczna Mediclux. Przestronne gabinety, nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W ofercie przychodni badania laboratoryjne, poradnia psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz psychiatryczna. Przychodnia Mediclux zaprasza do współpracy lekarzy i rezydentów różnych specjalizacji. Przychodnia Mediclux, Ostrów Wielkopolski, ulica Szkolna 16. Wkrótce otwarcie.
5: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
3: Reklama.
6: Dzień dobry z Kalisza.

0: samba.
1: Mała przerwa w muzyce, by minęła 9:30. Czas na pierwsze dziś wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Kasia Górcewicz.
2: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
3: Mała architektura, duża radość dla gołębi. Spółka BM Slam będzie musiała zwrócić wielomilionową dotację. Kaliska zawodniczka na zgrupowaniu reprezentacji.
2: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
3: W jakim celu na głównym rynku w Kaliszu ustawiono kilka stołowych postumentów? Pyta słuchacz Radia Centrum Bogdan za pośrednictwem linii interwencyjnej. Te pojawiły się w czasie rewitalizacji i nadal są niezagospodarowane. Czasami można znaleźć w nich śmieci, odpoczywają w nich także miejskie gołębie, ale chyba nie taki był ich cel, pyta Bogdan.
4: Te postumenty to część tak zwanej małej architektury. Zostały ustawione wzdłuż prawej ściany ratusza, patrząc od wejścia. W czasie rewitalizacji głównego rynku w Kaliszu w sumie ustawiono 4 takie postumenty z blatami otoczonymi ściankami. Tylko że modernizacja zakończyła się pod koniec 2023 roku, a konstrukcje nadal są niewykorzystywane. Postumenty zostaną zagospodarowane poprzez umieszczenie informacji o mieście w formie atrakcyjnej dla zwiedzających. Nastąpi to po zapewnieniu środków na ten cel w budżecie miasta, informuje Radio Centrum Katarzyna Ciupek, rzeczniczka Urzędu Miasta Kalisza. Nie wiadomo jednak kiedy. Zanim zostaną zagospodarowane, informacji o mieście można szukać na przykład na ułożonych w czasie rewitalizacji na głównym rynku płytach z ważnymi dla Kalisza datami i wydarzeniami. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Spółka BM Slam będzie musiała zwrócić z odsetkami ponad 5 milionów złotych dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę hali sportowej K1 przy ulicy Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Resort ostatecznie odstąpił od dalszych prób polubownego załatwienia sprawy i wszczął administracyjny tryb odzyskania środków publicznych.
5: Przypomnijmy, że na początku 2018 roku ówczesne Ministerstwo Sportu w rządzie Prawa i Sprawiedliwości wsparło kilkumilionową dotacją budowę słynnej hali K1 w Ostrowie przez spółkę BM Slam. Po doprowadzeniu do stanu surowego zamkniętego budowę hali wstrzymano, a inwestycja nie została zakończona ani rozliczona. Podczas niedawnej wizyty w Ostrowie Wielkopolskim kolejny minister sportu Jakub Rutnicki z Koalicji Obywatelskiej zapowiedział definitywne dokończenie sprawy. Spółka dostała jasny komunikat, albo inwestycja zostanie zakończona, albo trzeba będzie zwrócić dotacje z Ministerstwa Sportu. Najpierw resort chciał polubownie rozwiązać problem poprzez umożliwienie inwestorowi po raz ostatni zakończenie inwestycji w ustalonym wspólnie terminie. Jednak ze względu na brak odzewu ze strony spółki resort wezwał BM Slam do zwrotu ponad 5 milionów złotych z odsetkami liczonymi od listopada 2022 roku, czyli razem prawie 7 milionów. Ministerstwo uruchomiło administracyjny tryb dochodzenia zwrotu środków publicznych, a zabezpieczeniem roszczeń pozostaje weksel in blanco. Departament Prawny Ministerstwa Sportu podkreśla, że w przypadku uzyskania informacji o możliwych nieprawidłowościach zostaną o tym powiadomione właściwe organy śledcze. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
3: Nadia Łuszyńska, libero Netland MKS Kalisz, otrzymała powołanie na zgrupowanie reprezentacji Polski U19. Obóz pod okiem trenera Marcina Orlika rozpoczął się 1 czerwca.
6: Wiadomo, poczułam i dumę, i wyróżnienie, ale też pierwsze, o czym pomyślałam, to to, że bardzo się cieszę, że będę mogła znowu potrenować i spędzić czas z moimi koleżankami z innych klubów i też z trenerami, z którymi miałam już przyjemność wcześniej pracować. I też myślę, że pomoże mi to w tym, żeby swój poziom podnieść i pokazać się z jak najlepszej strony. Uważam, że ten sezon dał mi bardzo dużo i doświadczenia, i też takiego psychicznego rozwoju, i sam poziom treningowy, już nawet nie patrząc na mecze, był bardzo pomocny w tym.
3: Powiedziała Radio Centrum Nadia Łuszyńska. Urodzona w 2008 roku siatkarka, już w ubiegłym sezonie brała udział w zgrupowaniach kadry narodowej. Zawodniczki U19 trenują w Cetniewie.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
2: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
1: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
2: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
1: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
0: Reklama.

0: Szerokiej drogi życzy sponsor konkursu Salon MG. Grupa Liska, Alisz, Poznańska 24.
1: Mam nadzieję, że jesteście czujni. Od poniedziałku spisujecie wszystkie cyfry naszego kodu, bo jeżeli wam się uda dodzwonić w piątek jako pierwsi i podacie cały kod po kolei, tak jak od poniedziałku do czwartku, czyli do dzisiaj, te cyfry zostały wam podawane, to wtedy będziecie mogli wygrać auto. Auto z pełnym bakiem. To taki fajny SUV, na którym będziecie mogli wyruszyć gdzieś w trasę na cały weekend. MGS9 PHEV. Takie auto specjalnie dla was. Wystarczy właśnie, że podacie w piątkowy finał cały kod PIN po kolei, tak jak od poniedziałku podawaliśmy właśnie te cyfry. No to uwaga, uwaga.
2: Dzisiejsza cyfra kodu PIN.
1: 1.
0: Szerokiej drogi życzy sponsor konkursu Salon MG. Grupa Liska, Alisz, Poznańska 24.
1: Mam nadzieję, że macie wszystko spisane. Pamiętajcie, że dana cyfra tego dnia będzie podawana jeszcze kilka razy.

Shakira, Burna Boy, Die Die, czyli oficjalna piosenka mundialu. Znowu Kolumbijka zabrała się za sport. Mistrzostwa, piłkarskie mistrzostwa świata, które w czerwcu i w lipcu odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. No i ten kawałek właśnie już grany nie tylko na antenie Radia Centrum. Znajdziecie go także wśród propozycji na rc.fm, zakładka Top 30. Już teraz Budka Suflera.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Do tanga trzeba dwojga. Do zapowiedzenia najbliższych wiadomości też jesteśmy we dwie. Wiadomości już za kilka chwil, a w nich m.in. o cenach ropy naftowej na światowych rynkach.
2: I to nie będzie dobra wiadomość, a żeby była równowaga, to będziemy podawać też te bardziej pozytywne, bo powiemy m.in. o tym, że Maja Chwalińska zagra dziś o finał Rolanda Garrosa.
1: Utalentowana młoda tenisistka. Trzymamy za nią oczywiście mocno kciuki. Szczegóły już o godzinie 10.
0: Reklama. Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto.

0: to dla siebie. Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21, teren przychodni Cermedic. Rejestracja, telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
1: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na dziś.
3: Piękne, błękitne niebo, już prawie 20 stopni na moim radiowym termometrze. Dziś maksymalnie w naszym regionie 25, wiatr z południowego zachodu. Wieje teraz słabo, 13 km na godzinę. Ciśnienie na razie jest stabilne, a warunki BMTO są obojętne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
4: Właśnie minęła
3: 10.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Odnaleziono poszukiwany w Małopolsce śmigłowiec. Pilot nie żyje. Ceny ropy naftowej na światowych rynkach idą w dół. Maja Chwalińska przed szansą gry w finale French Open. Miriam Lipińska. Tragiczny finał poszukiwań zaginionego śmigłowca w Małopolsce. Maszyna w nocy zniknęła z radarów. Dziś rano jej wrak odnaleźli strażacy i policjanci na zboczu góry Lubogoszcz obok Kasiny Wielkiej. Jedna osoba nie żyje. Akcja policji trwa, mówi aspirant Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej policji.
6: Tam na miejscu będziemy wykonywać oględziny. Czekamy na specjalistów z laboratorium kryminalistycznego, grupę dochodzeniowo-oględzinową i oczywiście prokuraturę oraz komisję wypadków lotniczych.
5: Okoliczności katastrofy śmigłowca ustalą prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Ceny ropy naftowej na światowych rynkach w dół. To dzięki decyzji Izraela i Libanu o zawieszeniu broni. Baryłka ropy kosztuje dziś niespełna $97. To sprawdźmy jeszcze, za ile dziś zatankujemy. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 5 zł 94 grosze, benzyny 98 6,52, a oleju napędowego 6 zł 40 groszy. Te ceny będą obowiązywać także jutro. Dziś Boże Ciało i towarzyszące mu procesje. Największych utrudnień z nimi związanych trzeba spodziewać się w okolicach kościołów. Pierwsze procesje jeszcze przed południem, ostatnie pod wieczór, mówi Antoni Rzeczkowski z Drogówki.
7: Tam, gdzie będą poruszały się procesje, policjanci będą wstrzymywać chwilowo ruch, tak więc apelujemy o to, aby bezwzględnie stosować się do poleceń wydawanych przez policjantów.
5: Czasowo wyłączane mogą być nie tylko główne ulice, ale też mniejsze uliczki. W Warszawie centralna procesja Bożego Ciała przejdzie ulicami Starego Miasta. Właśnie rozpoczyna się msza, po której procesja ruszy. I jeszcze sport. Maja Chwalińska zagra dziś o finał Rolanda Garrosa. To jej życiowy sukces i największa niespodzianka w tym turnieju. Sama Chwalińska nic nie robi sobie z nagłego zamieszania wokół niej.
8: Myślę, że tego za bardzo nie odczuwam, szczerze mówiąc. Może jestem w bańce, nie wiem. Myślę, że faktycznie to też jest kwestia właśnie tych wyborów. Nie wchodzę na te media podczas tego turnieju. Nic nie czytam tak naprawdę. Myślę, że to mi bardzo, bardzo pomaga, bo naprawdę chcę się skupić tylko na grze.
5: Polka o finał Rolanda Garrosa zagra dziś późnym popołudniem około 17-18 z Rosjanką Dianą Schneider.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Niech gra i niech wygra i mocno trzymamy kciuki, będziemy kibicować. A w kwestii związanej z tym, co dzisiaj, czyli Boże Ciało, czyli procesje, czyli utrudnienia również w trasie, to przypominam kierowcom, jak będzie wyglądała sytuacja w Kaliszu. Na razie msza, na razie takie rozpoczęcie, a jak już ruszą, to od katedry pod wezwaniem Świętego Mikołaja, ulicą Zamkową do Sanktuarium Świętego Józefa i później Kolegialna, Sukiennicza, Rzeźnicza i Główny Rynek. Niewiele tych utrudnień będzie, ale jednak trzeba będzie uważać.
2: Dzień dobry z Kalisza.
3: No to ja teraz trzymam kciuki za tych, którzy dopiero teraz się budzą. 4 minuty po godzinie 10:00. Ziewacie mocno, rozciągacie się. Fajnie, że jesteście. Zróbcie głośniej. Będę dla was fajnie grać.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prani w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
11: Od radia.
12: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
13: z Tomaszem Nowakiem i Marcinem Karolakiem, ratownikami medycznymi, porozmawiamy o planowanym przeniesieniu zespołu ratownictwa medycznego ze stacji w Kaliszu przy ulicy Toruńskiej do Opatówka. Hashtag warto posłuchać.
12: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
11: Od radia dla ciebie.
12: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: 21 minut po godzinie 10. Studio Radio Centrum, Kasia Górcewicz. O tym, co w kolejnych wiadomościach.
2: Tak, w kolejnych wiadomościach oczywiście same ważne informacje. Między innymi powiemy o tym, w jaki sposób wypięknieją gminy powiatu kaliskiego, bo przeznaczono dla nich ponad 1,5 miliona złotych.
1: No i to jak tyle, to pewnie rzeczywiście będzie ładnie. Ale szczegóły w wiadomościach już o godzinie 10.30.
0: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego naraz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50, bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
3: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
4: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
0: Reklama.

0: Café de Paris. Przenosimy się z powrotem do naszego regionu, bo 10:30, więc czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Gminy powiatu kaliskiego wypięknieją. W tym serwisie także o kaliskim wątku ogólnopolskiej sprawy, a w sporcie bez medalu, ale z gladiatorami.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: To kwota, za którą można zrobić plac zabaw, stworzyć miejsce biesiad, zielony zakątek lub unowocześnić infrastrukturę. W tym roku sołectwa w powiecie kaliskim otrzymały 1 400 000 zł na realizację 16 projektów w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W tym roku odbyła się jego 16 edycja.
4: Każda gmina w powiecie kaliskim otrzymała wsparcie na różne zadania, przedsięwzięcia. To jest konkurs, który za zadanie ma oprócz rzeczywiście zmiany otoczenia w danych miejscowościach, również integrację mieszkańców, bo to mieszkańcy tworzą grupy odnowy miejscowości, przygotowują strategię odnowy miejscowości. Oni de facto decydują o tym, co chcą u siebie zmieniać, a samorząd gminny jest takim pośrednikiem, bo pozyskuje te środki, dokłada również z budżetu własnego inne dodatkowe pieniądze i w ten sposób udaje się zmienić naszą wielkopolską wieś.
2: Powiedział Radio Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Umowy z przedstawicielami gmin podpisano w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. W przekazaniu symbolicznych czeków na finansowanie zwycięskich projektów wzięli też udział mieszkańcy sołectw, w których inwestycje będą realizowane. W niektórych gminach, na przykład w gminie Lisków, dotacje otrzymały 2 sołectwa – Lisków i Wygoda.
5: Sołectwo Lisków też jest dużym sołectwem, dlatego z tej kwoty będziemy modernizować, a w zasadzie tworzyć nowe pomieszczenia chłodnicze, które znajdują się w Gminnym Ośrodku Kultury w Liskowie. Mamy piękną salę bankietową, zmodernizowaną, z nowymi zasłonami, firanami, a do tego teraz dołączą pomieszczenia chłodnicze, które na pewno poprawią jeszcze bardziej naszą bazę.
6: W Sołectwie Wygoda chcemy utwardzić grunt przy byłej szkole, która w tej chwili jest przekształcana na świetlicę wiejską, a także chcemy też ogrodzić ten teren i budować takie palenisko, żeby można było się spotykać, integrować razem z mieszkańcami.
2: Powiedzieli Radio Centrum Dorota Sitko, przedstawicielka sołectwa Lisków, i Grzegorz Czaja, sołtys Wygody z gminy Lisków. To jeden z tych konkursów, który od początku cieszy się niesłabnącym powodzeniem. W tym roku Urząd Marszałkowski na jego realizację przeznaczył łącznie 17 milionów złotych, a każdy projekt może otrzymać dofinansowanie w wysokości nawet 100 tysięcy złotych.
1: Radio Centrum. Żeby było słychać.
2: Kaliski radny PiS Marcin Strzelec znalazł się w centrum sprawy związanej z wnioskiem o uchylenie immunitetu europosła Patryka Jakiego. Według ustaleń prokuratury i doniesień ogólnopolskich mediów postępowanie dotyczy decyzji personalnych podejmowanych w służbie więziennej, a jednym z kluczowych wątków jest przebieg kariery Strzelca oraz umorzenie wobec niego postępowania dyscyplinarnego. Śledczy zarzucają Patrykowi Jakiemu przekroczenie lub niedopełnienie obowiązków, za co grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Historia sięga 2015 roku i obejmuje zarówno działalność Strzelca w strukturach więziennictwa, jak i jego późniejsze związki z uczelnią powołaną za rządów Zjednoczonej Prawicy. Jakie jeszcze osoby i powiązania pojawiają się w tej wielowątkowej sprawie? Szczegóły w artykule Strzelec Wyborowy na naszym portalu.
3: www.rc.fm.
2: Piłkarze ręczni Rebut KPR Ostrowi nie zdobyli w tym sezonie medalu Orlen Superligi, ale za to przedstawiciele ostrowskiego klubu zgarnęli aż 5 gladiatorów nagród Orlen Superligi. Biało-czerwone pasiaki wywalczyły ponownie w przyszłym sezonie prawo gry w europejskich pucharach.
7: Najwięcej gladiatorów, podobnie jak przed rokiem, otrzymali zawodnicy Rebut KPR Ostrowi Ostrów. Łącznie aż 5 statuetek trafiło do ekipy Kima Rasmusena. Duńczyk co prawda nie został jak rok temu trenerem roku, gdy sięgał po brązowy medal dla Ostrowa, ale gladiator w najbardziej prestiżowej kategorii, zawodnik sezonu, trafił do Kamila Adamskiego. Rozgrywający Ostrowian został również wybrany najlepszym środkowym rozgrywającym sezonu. Kolejne wyróżnienia dla Ostrowi zdobył Kacper Ligarzewski, który zwyciężył w kategorii bramkarz sezonu oraz wybór sezonu. Ligarzewski w sezonie zanotował ponad 200 skutecznych interwencji, wielokrotnie ratując swoją drużynę w kluczowych momentach spotkań. W meczach o brąz jednak nieco zawiódł, szczególnie w Ostrowie. W gronie laureatów gladiatorów znalazł się również Dawid Frankowski, który został wybrany odkryciem sezonu imienia Pawła Kotwicy. Ostrowski klub, choć bez medalu, to sezon ocenia bardzo pozytywnie, wszak zagrał z potęgami w Lidze Europejskiej, a dzięki czwartej pozycji również w kolejnych rozgrywkach będzie reprezentował Ostrów i Polskę na arenie międzynarodowej. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut do 11. Zostawiam Was teraz z Frankiem Sinatrą i Bono z cudnym kawałkiem I've Got You Under My Skin.

0: Reklama.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: No to moto konkurs.
3: Tym razem do wygrania w Radiu Centrum Niezawodne i Wygodne.
4: Słyszałeś?
5: MG S9 PHV.
3: Na weekend z pełnym bakiem. Od poniedziałku do czwartku między 8 a 16 podajemy jedną kolejną cyfrę kodu PIN. Klucza do wygranej. W piątek tuż po 12 czekamy na Twój telefon z kompletnym kodem PIN. Kto pierwszy go poda, odjeżdża nowiutkim MG, którym nacieszy się przez cały weekend. Szerokiej drogi życzy sponsor konkursu Salon MG. Grupa Liska, Alisz, Poznańska 24.
0: Reklama.

0: Coś dla tych, którzy uwielbiają gapić się w niebo. Oj, dzieje się na naszej najgorętszej, najjaśniejszej gwieździe, bo tam przeróżne fale. A ta fala uderzeniowa, która pędzi w naszym kierunku, to po rozbłyskach słonecznych właśnie. I w związku z tym możliwe zjawisko, które 2 lata temu wywołało wielką zorzę majową i objęło swoim zasięgiem większość Europy. Podobna sytuacja, być może nieco mniejsza, również dzisiaj, czyli w nocy z czwartku na piątek, czyli z 4 na 5 czerwca będzie możliwa ta zorza polarna, widoczna nawet w Polsce. Ten potężny wyrzut zmierza do nas, przemieszcza się bardzo szybko, a w momencie uderzenia w ziemię może wytworzyć burzę magnetyczną. No i właśnie to będzie powodowało te cudne zjawiska na niebie. Jeżeli komuś dopisze dobra pogoda, bezchmurne niebo i zamiast parasola będzie można zabrać aparat fotograficzny, no to bardzo proszę, możecie szukać już teraz właśnie tej zorzy poralnej. Znaczy teraz już zaplanować, a poszukać nieco później. Powodzenia.
1: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.

0: Jedynym celem taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
5: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
4: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
6: Promocja trwa do 31 sierpnia.
4: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
6: Armatura 24.pl.
7: Jeżeli marzysz, by twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astwit. Ekologiczny nawóz naturalny, prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach. Do domu, ogrodu i na balkon. Astwit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit? Nawóz dostępny w dobrych w sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit w zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl.
8: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencje Edycja 2026. Ale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
9: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
10: Grand Prix Kometa. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Kometa. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkometa.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
11: Reklama.
12: 6 minut pozostało do godziny 11.
13: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
12: No i są kolejne ostrzeżenia synoptyków przed burzami dla 6 różnych województw.
14: Ale ja bym tak nie przykładała do tego wagi, bo jest w końcu długi weekend czerwcowy, na który wszyscy czekaliśmy i pogoda nie może nam go zepsuć.
12: Absolutnie nie. A jak tam z popularnymi kierunkami?
14: Najpopularniejsze są w tym miesiącu, w tym tygodniu góry.
12: Okej,
14: okay, no dobrze. Południe.
12: To dobrze, to uciekajmy w góry, ale jak się wybieracie w góry gdzieś wyżej, no to tutaj jednak warto trzymać rękę na pulsie, jeżeli chodzi o pogodę. Szczegóły w wiadomościach już o 11.
13: Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na dziś.
3: W tej pogodzie cały czas bardzo przyjemnie, słonecznie. Dziś maksymalnie zobaczymy 25 stopni i teraz na moim radiowym termometrze 21. Jeżeli są chmury, to na razie bez żadnych opadów, wiatr z południowego zachodu. Wieje teraz słabo, 13 km na godzinę i raczej nie przyspieszy. Na barometrach stabilnie, 1011 hektopaskali, warunki biometeo są obojętne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
4: Właśnie minęła
3: 11.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Tragiczny finał poszukiwań śmigłowca w Małopolsce. Burzowe alerty w 6 województwach na zachodzie i południowym wschodzie. Resort cyfryzacji pokazał nowy projekt ustawy o blokowaniu nielegalnych treści w internecie. Miriam Lipińska. Na zboczach Góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym w Małopolsce odnaleziono wrak poszukiwanego śmigłowca. Kontakt z pilotem urwał się w nocy. Służby znalazły ciało jednej osoby. Akcja była bardzo trudna ze względu na gęstą mgłę, mówi rzeczniczka małopolskiej policji inspektor Katarzyna Cisło.
6: Pieszo szukaliśmy tego śmigłowca i znajdował się on na zboczu Góry Lubogoszcz. To taki teren bardzo trudno dostępny, stromy, zalesiony.
5: Miejsce zdarzenia zostało już zabezpieczone. Wkrótce rozpoczną się jego oględziny. Synoptycy ostrzegają przed burzami w 6 województwach na zachodzie i południowym wschodzie kraju. Burze przechodziły nad Polską także wczoraj. Z ich powodu strażacy wyjeżdżali blisko 500 razy, najczęściej na Śląsku i w Łódzkiem. Szymon Kępka.
7: Tylko na Śląsku interwencji było 380. Front burzowy, silne ulewy zalały kilka ważniejszych dróg w Rudzie Śląskiej. Sparaliżowały też działanie węzła kolejowego w Czechowicach-Dziedzicach. W rejonie Żor fatalne warunki i ulewny deszcz doprowadziły do serii kolizji na autostradzie A1. Tam w okolicach Żor nadal kierowcy powinni przygotować się na utrudnienia w ruchu. Ulewy przeszły też przez województwo łódzkie. W gminie Działoszyn kilkanaście budynków podtopionych. Kierowcy, uwaga, na drogę krajową 42 w okolicach Pajęczna. To miejsce nadal warto omijać.
5: Ministerstwo Cyfryzacji pokazało szczegóły nowej wersji ustawy o blokowaniu nielegalnych treści w internecie. Uwzględniającej uwagi prezydenta, zaznacza wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
8: W tym projekcie nie ma natychmiastowej wykonalności decyzji, to znaczy, że po kliknięciu urzędu treść nie znika z internetu, treść zostaje blokowana na podstawie wyroku niezależnego sądu powszechnego i to jest ten główny proceduralny zarzut, na który odpowiadamy.
5: Pierwszą wersję ustawy Karol Nawrocki zawetował, bo uznał, że daje urzędom państwowym uprawnienia do cenzurowania internetu, co zagraża wolności słowa. Długi czerwcowy weekend rozpoczęty. Jednym z popularnych kierunków są góry. Na Podhalu obłożenie w okolicach 70%. Nie wszyscy jednak decydują się na spędzenie tam całego długiego weekendu, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
9: Nowy trend dostrzegany już od jakiegoś czasu, ale nasilający się minioną majówką i w czasie tej czerwcówki, to załatwianie wielu sprawunków w czasie jednego weekendu.
5: Turyści zatrzymują się po drodze na przykład u znajomych czy w rodzinnym domu na jedną noc, dlatego ruch rozkłada się na różne dni.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: wiadomość z ostatniej chwili.
1: No to sprawdźmy, coż w trasie słychać. Jak dajecie znać, dzieje się w miejscowości Skarszewek na wysokości numeru 12. Tam doszło do zdarzenia drogowego. Na miejscu 3 zastępy straży pożarnej i droga jest całkowicie zablokowana. Przypominam, to miejscowość Skarszewek. Tam droga jest zablokowana. Doszło do zdarzenia drogowego.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.

0: Reklama.
1: Tomograf komputerowy rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermetic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
0: Reklama.

Czerwiec, a skoro czerwiec, to kolejne imprezy w naszym regionie. Ja wam przypominam, że po raz 33 już w Kaliszu zagości La Strada, czyli Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych. Zupełnie bezpłatne wydarzenia specjalnie dla was już od 8 czerwca, już od poniedziałku na głównym rynku w Kaliszu pod ratuszem będzie się działo od godziny 18, a później parę innych imprez towarzyszących, a od 12 do 14 czerwca Kalisz zamieni się w otwartą scenę artystów z całego świata. Nie może was zabraknąć. Informacje na rcfm.kulturalnie i cks.kalisz.pl.

0: 23 minuty po 11.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: O kolejnych informacjach od Kasi Górcewicz, a tu trzeba wręcz stanąć na baczność.
2: Trzeba stanąć na baczność i zaplanować sobie już najbliższe wakacje, które można na przykład spędzić z wojskiem.
0: No właśnie, a to będzie cykl przeróżnych wojskowych szkoleń. Dla kogo skierowanych? O tym w wiadomościach o 11.30.
1: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego na raz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50. Bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
3: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
1: Reklama.

0: Minęła godzina 11.30. Wiadomości, Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nastolatka ranna w wypadku, za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o wakacjach z wojskiem, a w sporcie debiut Gapińskiego w Łodzi.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 14-latka została poszkodowana w wypadku drogowym, do którego doszło dziś przed południem w Skarszewku w powiecie kaliskim. Zderzyły się tam ze sobą samochód osobowy i bus.
3: Łącznie pojazdami podróżowało 7 osób. W wyniku tego zdarzenia poszkodowana została dziewczynka w wieku około lat 14, która helikopterem lotniczego pogotowia ratunkowego została przetransportowana do szpitala.
2: Powiedział Radio Centrum młodszy kapitan Jakub Pietrzak, rzecznik prasowy Kaliskiej Straży Pożarnej. Dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia będzie badać policja pod nadzorem prokuratora.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Już 8 czerwca startuje pierwsza z 3 tur wakacji z wojskiem, cyklu szkoleń wojskowych skierowanych do osób, które chciałyby w wakacje spróbować swoich sił w mundurze.
4: Tegoroczna edycja programu obejmuje 3 27-dniowe turnusy. Są organizowane w blisko 90 lokalizacjach. Pierwszy turnus wakacji z wojskiem jest od 8 czerwca do 4 lipca. W naszym rejonie możemy odnotować, że będzie to jednostka w Jarocinie, jednostka w Śremie. Także lokalnie jest na pewno ułatwione dla kandydatów z naszej okolicy. Drugi turnus wakacji z wojskiem mamy od 13 lipca do 8 sierpnia. Tutaj dochodzi jednostka w Sieradzu, także osoby z południowej Wielkopolski, ale bliżej województwa łódzkiego mogą być tym zainteresowane. A od 17 sierpnia do 12 września, oprócz Jarocina, Połowidza dochodzi nam jeszcze Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.
2: Powiedział Radio Centrum Jakub Pojmański, rzecznik prasowy Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kaliszu. A na czym polegają wakacje z wojskiem?
4: Wakacje z wojskiem jest to nic innego jak dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa. Czyli jest to pierwsze spotkanie z mundurem, jest dedykowane dla osób, które wcześniej nie miały kontaktu z wojskiem. Trwa 27 dni i jest zakończona przysięgą wojskową. W trakcie tego szkolenia można nauczyć się bardzo wielu rzeczy. Jest to taka sztampa żołnierskiego zachowania, żołnierskich obyczajów, ale również strzelań, taktyki, no i tego całego wojskowego fachu.
2: Dodaje major Pojmański. Należy pamiętać, że zarówno wakacje z wojskiem, jak i dobrowolna zasadnicza służba wojskowa są przeznaczone dla osób, które ukończyły 18 lat, mają odpowiednią kategorię zdrowia, są przebadane zdrowe i gotowe do tego, żeby 27 dni bez przerwy poświęcić na to szkolenie. Pierwszy mecz pod wodzą nowego trenera Tomasza Gapińskiego odjadą dziś żużlowcy Munfin Magnusa Ostrów. W Łodzi o 20.30 zmierzą się z Hasz Skrzydlewska Orłem. Ostrowski zespół liczy na przełamanie i przetrwanie i przerwanie serii 5 z rzędu porażek.
5: Zespół z Łodzi jest jedną z rewelacji tego sezonu w Metalka z drugiej Ekstralidze. W 5 meczach zdobył 6 punktów i zajmuje 4. miejsce. Na koncie ma 2 zwycięstwa, 2 remisy i 1 porażkę. Na przeciwnym biegunie jest drużyna z Ostrowa, która uchodziła za kandydata do playoffów, a po 6 kolejkach zamyka tabelę Metalka z drugiej Ekstraligi z 1 wygraną. Po ostatniej porażce doszło do zmiany trenera. Tomasza Bajerskiego zastąpił Tomasz Gapiński, dla którego będzie to debiut w prowadzeniu drużyny. Nie zrobiliśmy nerwowych ruchów kadrowych, ale spokojnie podeszliśmy do odbudowy zawodników, przede wszystkim pod kątem mentalnym. Zobaczymy, jaki przyniesie to efekt w Łodzi, powiedział Radiu Centrum Gapiński. Nowy trener pojawił się także w awizowanym składzie Munfin Magnusa Ostrów pod numerem 5. Nie chciał jednak zdradzić, czy wsiądzie na motocykl w Łodzi. Bardziej prawdopodobne jest to, że zastąpi go wracający do składu Chris Holder. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Dwadzieścia 6 minut pozostało do godziny 12. Trochę zwolnijmy, tak dla małego złapania oddechu. Perfekt i Niepokonani.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
5: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
6: Już wkrótce w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 16 zostanie otwarta przychodnia medyczna MediClux. Przestronne gabinety, nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W ofercie przychodni badania laboratoryjne, poradnia psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz psychiatryczna. Przychodnia MediClux zaprasza do współpracy lekarzy i rezydentów różnych specjalizacji. Przychodnia MediClux, Ostrów Wielkopolski, ulica Szkolna 16. Wkrótce otwarcie.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Kolejne wiadomości z kraju i ze świata już za kilka chwil. My już z Kasią wiemy, że długi weekend czerwcowy trwa,
2: a w związku z tym ruch na drogach będzie trochę większy, zwłaszcza na tych drogach, które prowadzą albo nad morze, albo w góry, więc warto zwolnić, warto być ostrożnym, bo niestety ta pogoda może być trochę zwodnicza i ten nasz nastrój weekendowy.
1: No właśnie, a do tego jeszcze akcja funkcjonariuszy policji na drogach, nie tylko tych ze Speed. Szczegóły już o 12:00.
3: Reklama.
4: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
5: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
4: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
5: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
4: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
3: Reklama.
0: Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na dziś.
3: A my jesteśmy pod wpływem wypełniającego się wolno przemieszczającego się na wschód ośrodka niżowego z frontem atmosferycznym. No i bardzo proszę, będzie się tutaj działo, napływa cieplejsze powietrze polarnomorskie. Dzisiaj maksymalnie 25 stopni w południowej Wielkopolsce. Dużo słońca, chmury też się pojawią, na razie bez żadnych opadów. Wiatr z południowego zachodu bez zmian. Wieje teraz słabo, na barometrach 1011 hektopaskali. Ciśnienie jest stabilne, warunki biometeo obojętne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
3: Właśnie minęła 12. Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Ostrzeżenia od synoptyków przed burzami w 6 regionach. Węgierskie media o węgierskich zarobkach Marcina Romanowskiego. Maja Chwalińska czy Diana Schneider dziś pojedynek o finał French Open. Miriam Lipińska. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi na Pomorzu Zachodnim, w Lubuskiem, a także w części Wielkopolski, Dolnego Śląska, Lubelszczyzny i Podkarpacia. W czasie burz może spaść nawet 20 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silniej wiało, w porywach do 80 km na godzinę. Trwa długi czerwcowy weekend i policyjna akcja na drogach. Mundurowi są m.in. przy autostradach i drogach szybkiego ruchu. Na trasy wyjechały też radiowozy grupy Speed, mówi komisarz Adam Dębiński z Łódzkiej Policji.
5: Stróże prawa będą pełnić służbę nie tylko w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. Wyjadą na drogi także na motocyklach i w oznakowanych autach, a sytuację z góry monitorować będzie policyjny śmigłowiec.
4: Policyjna akcja potrwa do poniedziałku. Marcin Romanowski zarobił równowartość około 210 tysięcy złotych w powiązanym z Wiktorem Orbanem węgierskim think tanku Centrum Praw Podstawowych. Deklarację majątkową byłego wiceministra sprawiedliwości przejrzał węgierski dziennik Neprzawa. Z kolei tygodnik WG napisał, że mieszkanie, w którym Romanowski mieszkał w Budapeszcie, mogło być częściowo przysługą od węgierskich władz, ponieważ wynajmująca je firma jest powiązana z osobami zbliżonymi do partii Orbana. Romanowski wraz ze Zbigniewem Ziobrą, którym polska prokuratura zarzuca nieprawidłowości w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości, dostali na Węgrzech azyl polityczny. I jeszcze sport. Maja Chwalińska stanie dziś przed szansą awansu do finału Rolanda Garrosa. Nasza tenisistka w meczu półfinałowym zmierzy się z Rosjanką Dianą Schneider. Obie są leworęczne, ale na tym podobieństwa się kończą. Rosjanka przed turniejem była 23 w rankingu WTA, a Chwalińska 114, co na tej ostatniej nie robi wrażenia.
6: Uważam, że każda zawodniczka tutaj gra na naprawdę bardzo wysokim poziomie i te rankingi naprawdę też nie grają.
4: W podobnym tonie wypowiada się menedżer Chwalińskiej Piotr Szczypka.
7: Tu każdy jest człowiekiem do pokonania, ale wyjdzie, zagraj z nim, to jest kompletnie inna sytuacja. No i jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem przede wszystkim jej odporności psychicznej.
4: Chwalińska i Schneider mierzyły się wcześniej raz w turnieju w Stambule 4 lata temu. Wtedy górą była Rosjanka, a dzisiejsze starcie obu zawodniczek około 17.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Wracamy do muzyki. Już teraz formacja Queen, w kolejce Miles Smith i Marek Grechuta. Już prawie 3 minuty po 12.

0: Reklama.
1: Grand Prix Komeda. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Komeda. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkomeda.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Reklama.

0: Szerokiej drogi życzy sponsor konkursu Salon MG. Grupa Lis, Kalisz, Poznańska 24.
1: No i mam nadzieję, że byliście czujni. Od poniedziałku do dziś podajemy na antenie Radia Centrum po jednej cyfrze. Na całość składa się na ważny PIN i trzeba będzie go podać w finale w piątek po kolei. Dzisiaj będę miała dla Was kolejną cyfrę, którą jeszcze dziś w godzinach popołudniowych powtórzymy. Mam nadzieję, że macie spisane wszystkie. Trzymam za Was mocno kciuki.
2: Dzisiejsza cyfra kodu PIN.
1: To jeden, a przypominam, że do wygrania jest SUV z pełnym bakiem na weekend MGS9 PHEV, którym będziecie mogli ruszyć w nieznane.
0: Szerokiej drogi życzy sponsor konkursu Salon MG. Grupa Lis, Kalisz, Poznańska 24.

0: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego na raz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50, bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
1: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje, a on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
2: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
1: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
3: Promocja trwa do 31 sierpnia.
1: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
3: Armatura24.pl.
4: No to moto konkurs.
5: Tym razem do wygrania w Radiu Centrum Niezawodne i Wygodne.
6: Słyszałeś?
7: MG S9 PHEV.
5: Na weekend z pełnym bakiem. Od poniedziałku do czwartku między 8 a 16 podajemy jedną kolejną cyfrę kodu PIN. Klucza do wygranej. W piątek tuż po 12 czekamy na Twój telefon z kompletnym kodem PIN. Kto pierwszy go poda, odjeżdża nowiutkim MG, którym nacieszy się przez cały weekend. Szerokiej drogi życzy sponsor konkursu Salon MG. Grupa Lis Kalisz, Poznańska 24.
0: Reklama.
8: Od radia.
9: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
10: z Tomaszem Nowakiem i Marcinem Karolakiem, ratownikami medycznymi, porozmawiamy o planowanym przeniesieniu zespołu ratownictwa medycznego ze stacji w Kaliszu przy ulicy Toruńskiej do Opatówka. Hashtag warto posłuchać.
9: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
8: Od radia dla Ciebie.

0: Zbliża się godzina 12.30, czas na kolejne wiadomości. Te przedstawi Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Mała architektura, duża radość dla gołębi. Spółka BM Slam będzie musiała zwrócić wielomilionową dotację. Kaliska zawodniczka na zgrupowaniu reprezentacji.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W jakim celu na głównym rynku w Kaliszu ustawiono kilka stołowych postumentów? Pyta słuchacz Radia Centrum Bogdan za pośrednictwem linii interwencyjnej. Te pojawiły się w czasie rewitalizacji i nadal są niezagospodarowane. Czasami można znaleźć w nich śmieci, odpoczywają w nich także miejskie gołębie, ale chyba nie taki był ich cel, pyta Bogdan.
3: Te postumenty to część tak zwanej małej architektury. Zostały ustawione wzdłuż prawej ściany ratusza, patrząc od wejścia. W czasie rewitalizacji głównego rynku w Kaliszu w sumie ustawiono 4 takie postumenty z latami otoczonymi ściankami. Tylko że modernizacja zakończyła się pod koniec 2023 roku, a konstrukcje nadal są niewykorzystywane. Postumenty zostaną zagospodarowane poprzez umieszczenie informacji o mieście w formie atrakcyjnej dla zwiedzających. Nastąpi to po zapewnieniu środków na ten cel w budżecie miasta, informuje Radio Centrum Katarzyna Ciupek, rzeczniczka Urzędu Miasta Kalisza. Nie wiadomo jednak kiedy. Zanim zostaną zagospodarowane, informacji o mieście można szukać na przykład na ułożonych w czasie rewitalizacji na głównym rynku płytach z ważnymi dla Kalisza datami i wydarzeniami. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Spółka BM Slam będzie musiała zwrócić z odsetkami ponad 5 milionów złotych dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę hali sportowej K1 przy ulicy Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Resort ostatecznie odstąpił od dalszych prób polubownego załatwienia sprawy i wszczął administracyjny tryb odzyskania środków publicznych.
4: Przypomnijmy, że na początku 2018 roku ówczesne Ministerstwo Sportu w rządzie Prawa i Sprawiedliwości wsparło kilkumilionową dotacją budowę słynnej hali K1 w Ostrowie przez spółkę BM Slam. Po doprowadzeniu do stanu surowego zamkniętego budowę hali wstrzymano, a inwestycja nie została zakończona ani rozliczona. Podczas niedawnej wizyty w Ostrowie Wielkopolskim kolejny minister sportu Jakub Rutnicki z Koalicji Obywatelskiej zapowiedział definitywne dokończenie sprawy. Spółka dostała jasny komunikat: albo inwestycja zostanie zakończona, albo trzeba będzie zwrócić dotacje z Ministerstwa Sportu. Najpierw resort chciał polubownie rozwiązać problem poprzez umożliwienie inwestorowi po raz ostatni zakończenie inwestycji w ustalonym wspólnie terminie. Jednak ze względu na brak odzewu ze strony spółki resort wezwał BM Slam do zwrotu ponad 5 milionów złotych z odsetkami liczonymi od listopada 2022 roku, czyli razem prawie 7 milionów. Ministerstwo uruchomiło administracyjny tryb dochodzenia zwrotu środków publicznych, a zabezpieczeniem roszczeń pozostaje weksel in blanco. Departament Prawny Ministerstwa Sportu podkreśla, że w przypadku uzyskania informacji o możliwych nieprawidłowościach zostaną o tym powiadomione właściwe organy śledcze. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
2: Nadia Łuszyńska, libero Netland MKS Kalisz, otrzymała powołanie na zgrupowanie reprezentacji Polski U19. Obóz pod okiem trenera Marcina Orlika rozpoczął się 1 czerwca.
5: Wiadomo, poczułam i dumę, i wyróżnienie, ale też pierwsze, o czym pomyślałam, to to, że bardzo się cieszę, że będę mogła znowu potrenować i spędzić czas z moimi koleżankami z innych klubów i też z trenerami, z którymi miałam już przyjemność wcześniej pracować. I też myślę, że pomoże mi to w tym, żeby swój poziom podnieść i pokazać się z jak najlepszej strony. Uważam, że ten sezon dał mi bardzo dużo i doświadczenia, i też takiego psychicznego rozwoju. I sam poziom treningowy, już nawet nie patrząc na mecze, był bardzo pomocny w tym.
2: Powiedziała Radio Centrum Nadia Łuszyńska. Urodzona w 2008 roku siatkarka, już w ubiegłym sezonie brała udział w zgrupowaniach kadry narodowej. Zawodniczki U19 trenują w Cetniewie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Jeżeli marzysz, by twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astwit. Ekologiczny nawóz naturalny, prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach. Do domu, ogrodu i na balkon. Astwit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit? Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit w zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl.
2: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
3: Już wkrótce w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 16 zostanie otwarta przychodnia medyczna MediClux. Przestronne gabinety, nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W ofercie przychodni badania laboratoryjne, poradnia psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz psychiatryczna. Przychodnia MediClux zaprasza do współpracy lekarzy i rezydentów różnych specjalizacji. Przychodnia MediClux, Ostrów Wielkopolski, ulica Szkolna 16. Wkrótce otwarcie.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż

0: radio.
1: Konkurs. No dobrze, no to sprawdźmy, coż tam w kinie słychać. Kinocentrum w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu przy Łaziennej 6. Tam dzisiaj coś dla najmłodszych o 16.50. Niesamowite przygody Skarpetek 3 a la Kosmos. Będzie także film Sensacyjne Zawodowcy. No i Podziemny Krąg, to o godzinie 20.00 będzie się działo fantastycznie. Ja czekam na wasze telefony. Już teraz możecie dzwonić 88 400 106 4. Mam dla was podwójne zaproszenie.

0: to ja wracam do mojego radiowo-kinowego konkursu. Ze mną jest już Sławek. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Sławku, skąd dzwonisz?
1: Z Kamienia.
0: Jeszcze raz powiedz.
1: Kamień.
0: Z Kamienia. O, bardzo lubię tę miejscowość. To pozdrawiamy wszystkich mieszkających w Kamieniu właśnie. Co tam w Kamieniu, jak tam pogoda?
1: No, bardzo słonecznie. Właśnie wyjąłem kaski, aby za chwilkę wyciągnąć rowery i gdzieś się przejechać, skorzystać z pogody dzisiejszej.
0: No to pięknie. A tam macie jakieś fajne trasy rowerowe?
1: Tak, znaczy no niedaleko mamy Morowaniec, także spokojnie, fajnie można wokół Morowańca objechać i tak no przyjemnie, zwłaszcza w Polsce taki mostek jest może mniej znany, czyli z drugiej strony zapory.
0: Okej, dobrze wiedzieć. Ja tam byłam, ale wiesz, tak trochę plażowo, trochę kempingowo, a na rowerze jeszcze nie, więc wszystko przede mną. Sławku, przed tobą także seans kinowy w Kinie Centrum. Podwójne zaproszenie mam dla ciebie, wiesz kogo zabierzesz?
1: Tak, na pewno w małżonkę.
0: A małżonka jak ma na imię?
1: Jolanta.
0: Jolo, pozdrawiamy serdecznie, a że to będzie kino kawka, bo już dowiedziałam się od ciebie, że na ten seans masz ochotę, to będzie można przy kawce i przy ciasteczku.
1: Super.
0: Idealne oglądanie.
1: Rozumiem, że kawka będzie, nie trzeba mieć swojej.
0: Nie, żadnych termosów nie musisz brać, wszystko będzie na miejscu, na wygodnej kanapie. Mogę podpowiedzieć, że żeby upolować dobre miejsce, trzeba być troszeczkę szybciej. To taka mała wskazówka ode mnie, jak będziesz miał ochotę wpaść szybciej.
1: Dziękuję, nikomu nie powiem.
0: Nikomu, nikt nie słyszał. No dobrze, Sławku, możesz jeszcze pozdrawiać. Bardzo proszę, antena twoja.
1: A dziękuję bardzo. Oczywiście Radio Centrum pozdrawiam.
0: Dziękujemy.
1: I sąsiadów.
0: O, a sąsiedzi fajni?
1: Asta.

0: Reklama.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja Edycja 2026. Ale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
3: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
4: Garnitury, garnitury. Który wybrać, ale który?
5: Garnitur!
6: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-Garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-Garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
7: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na dziś.
3: Trochę chmur się pojawiło, ale bez opadów. Na moim radiowym termometrze już 23 stopnie, dziś maksymalnie 25. W południowej Wielkopolsce do tego wiatr z południowego zachodu cały czas wiejący słabo. Ciśnienie na razie jest stabilne, warunki biometeo nie wpływają niekorzystnie na nasze samopoczucie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
4: Właśnie minęła
3: 13.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Nowe informacje po katastrofie śmigłowca w Małopolsce. Unijni ministrowie o przedłużeniu tymczasowej ochrony dla Ukraińców. Wieczorem rozpocznie się 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Miriam Lipińska. Ciało odnalezione przy wraku rozbitego śmigłowca należy do 30-letniego pilota maszyny, potwierdziła małopolska policja. Szczątki rozbitego helikoptera znaleziono dziś rano na zboczach Góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Kontakt z pilotem urwał się w nocy i wtedy ruszyły poszukiwania maszyny. Na miejscu katastrofy pracują śledczy pod nadzorem prokuratora i przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Według nieoficjalnych informacji śmigłowiec wykonywał prywatny lot związany z podróżą na Węgry i wracał do Polski. Czy przedłużyć tymczasową unijną ochronę Ukraińcom? To jeden z tematów dzisiejszego posiedzenia unijnych ministrów w Luksemburgu. Polska, jak zadeklarował wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk, zgadza się na wykluczenie z unijnej ochrony Ukraińców w wieku poborowym i osób, które nielegalnie opuściły Ukrainę. Obecne przepisy w sprawie ochrony dla Ukraińców wygasają w marcu przyszłego roku, ale Komisja Europejska już pracuje nad ich przedłużeniem i sonduje nastroje wśród państw członkowskich, zwłaszcza że część z nich chce wprowadzenia pewnych ograniczeń. Ceny biletów lotniczych mogą pójść w górę i to już niebawem. Wszystko przez przedłużającą się wojnę na Bliskim Wschodzie i drogie paliwo lotnicze. To prawdopodobnie ostatni moment na szukanie tanich biletów na wakacje, mówi Mariusz Piotrowski z flyforfree.pl.
6: W bilansach wielu linii lotniczych paliwo lotnicze waży bardzo dużo. Cena ropy, cena paliwa lotniczego jest wciąż na bardzo dużych poziomach, więc linie nie mogą sobie pozwolić na to, aby dopłacać do interesów nieskończoność, a jak doskonale wiemy, ten wysoki sezon wakacyjny to jest czas, kiedy linie lotnicze zarabiają. W tej sytuacji to będą musiały minimalizować straty.
5: Zdaniem eksperta w tym sezonie pasażerowie częściej niż w ostatnich latach decydują się na tańsze bilety na krótsze trasy. W Opolu rusza dziś wieczorem 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Tradycyjnie na początek koncert debiuty, a potem super jedynki. Ten koncert poprowadzą dziennikarze związani z obchodzącym 40-lecie Teleekspresem. A tegoroczny festiwal w Opolu to także jubileusz tekściarza Bogdana Olewicza, kabaretu Neonówka czy zespołu Lady Punk.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: gadaj.
1: Reklama.
2: Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21, teren przychodni Cermedic. Rejestracja, telefon 733 441 026, www.spectrumdiagnostyka.com.
3: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Reklama.

Długi weekend czerwcowy i ponoć te góry cieszą się teraz największą popularnością, a w górach pięknie, różowo. Kilka dni temu mało kto interesował się kończyną inkarnatką, ale teraz wszędzie zdjęcia na tle Tatr. Te zdjęcia podbijają media społecznościowe, intensywne, czerwone, różowe kwiaty tworzą naprawdę przepiękne, spektakularne obrazy, które oczywiście przyciągają fotografów, internautów, ci nie kryją zachwytu. No i oczywiście wiele osób w związku z tym także zaplanowało wyjazd na Podhale. No ale wszystko pięknie, gdyby nie to, że oczywiście, żeby zrobić sobie jak najładniejsze zdjęcie, trzeba się wbić centralnie w pola tej pięknej kończyny i przy okazji skosić trochę roślin. A co? Czego się nie robi dla zdjęcia? No moi drodzy, tutaj trzeba się trochę puknąć w głowę i pójść po rozum do głowy, bo można się ustawić tak, żeby nie niszczyć. Podobne sytuacje również były w Kaliszu z naszymi pięknymi tulipanami, które też zostały dla tych zdjęć pięknych zadeptana, no i długo rzeczywiście nie pożyły, nie można było się już tymi zdjęciami cieszyć. Na razie jeszcze jakoś dają radę, bo miasto wpadło na pomoc, żeby obłożyć tabliczkami, ogrodzić, a w środku zrobić polankę dla tych najbardziej chętnych na zdjęcia, którzy jednak nie mogą się powstrzymać i muszą przeskoczyć przez barierki. Tam, w Tatrach, również są informacje o tym, żeby nie deptać, no ale cóż, są tacy, którzy są jednak mądrzejsi, więc czego się nie robi dla zdjęcia. Ja mam nadzieję, że słuchacze Radia Centrum są jednak bardziej pokorni i wiedzą, że naturę należy podziwiać jednak troszeczkę bardziej z daleka. Wtedy zdjęcie też można zrobić piękne.

0: Reklama.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
0: Reklama.

0: Hotel California, wykonanie Gypsy Kings. Zbliża się godzina 13.30, czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Gminy powiatu kaliskiego wypięknieją. W tym serwisie także o kaliskim wątku ogólnopolskiej sprawy, a w sporcie bez medalu, ale z gladiatorami.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: To kwota, za którą można zrobić plac zabaw, stworzyć miejsce biesiad, zielony zakątek lub unowocześnić infrastrukturę. W tym roku sołectwa w powiecie kaliskim otrzymały 1 400 000 zł na realizację 16 projektów w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W tym roku odbyła się jego 16 edycja.
4: Każda gmina w powiecie kaliskim otrzymała wsparcie na różne zadania, przedsięwzięcia. To jest konkurs, który za zadanie ma oprócz rzeczywiście zmiany otoczenia w danych miejscowościach, również integrację mieszkańców, bo to mieszkańcy tworzą grupy odnowy miejscowości, przygotowują strategię odnowy miejscowości. Oni de facto decydują o tym, co chcą u siebie zmieniać, a samorząd gminny jest takim pośrednikiem, bo pozyskuje te środki, dokłada również z budżetu własnego inne dodatkowe pieniądze i w ten sposób udaje się zmienić naszą wielkopolską wieś.
2: Powiedział Radio Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Umowy z przedstawicielami gmin podpisano w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. W przekazaniu symbolicznych czeków na finansowanie zwycięskich projektów wzięli też udział mieszkańcy sołectw, w których inwestycje będą realizowane. W niektórych gminach, na przykład gminie Lisków, dotacje otrzymały 2 sołectwa, Lisków i Wygoda.
5: Sołectwo Lisków też jest dużym sołectwem, dlatego z tej kwoty będziemy modernizować, a w zasadzie tworzyć nowe pomieszczenia chłodnicze, które znajdują się w Gminnym Ośrodku Kultury w Liskowie. Mamy piękną salę bankietową, zmodernizowaną, z nowymi zasłonami, firanami, a do tego teraz dołączą pomieszczenia chłodnicze, które na pewno poprawią jeszcze bardziej naszą bazę.
6: W Sołectwie Wygoda chcemy utwardzić grunt przy byłej szkole, która w tej chwili jest przekształcana na świetlicę wiejską, a także chcemy też ogrodzić ten teren i budować takie palenisko, żeby można było się spotykać, integrować razem z mieszkańcami.
2: Powiedzieli Radio Centrum Dorota Sitko, przedstawicielka sołectwa Lisków, i Grzegorz Czaja, sołtys Wygody z gminy Lisków. To jeden z tych konkursów, który od początku cieszy się niesłabnącym powodzeniem. W tym roku Urząd Marszałkowski na jego realizację przeznaczył łącznie 17 milionów złotych, a każdy projekt może otrzymać dofinansowanie w wysokości nawet 100 tysięcy złotych.
1: Radio Centrum. Żeby było słychać.
2: Kaliski radny PiS Marcin Strzelec znalazł się w centrum sprawy związanej z wnioskiem o uchylenie immunitetu europosła Patryka Jakiego. Według ustaleń prokuratury i doniesień ogólnopolskich mediów postępowanie dotyczy decyzji personalnych podejmowanych w służbie więziennej, a jednym z kluczowych wątków jest przebieg kariery Strzelca oraz umorzenie wobec niego postępowania dyscyplinarnego. Śledczy zarzucają Patrykowi Jakiemu przekroczenie lub niedopełnienie obowiązków, za co grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Historia sięga 2015 roku i obejmuje zarówno działalność Strzelca w strukturach więziennictwa, jak i jego późniejsze związki z uczelnią powołaną za rządów Zjednoczonej Prawicy. Jakie jeszcze osoby i powiązania pojawiają się w tej wielowątkowej sprawie? Szczegóły w artykule Strzelec Wyborowy na naszym portalu.
3: www.rc.fm.
2: Piłkarze ręczni Rebut Kaper Ostrowi nie zdobyli w tym sezonie medalu Orlen Superligi, ale za to przedstawiciele ostrowskiego klubu zgarnęli aż 5 gladiatorów nagród Orlen Superligi. Biało-czerwone pasiaki wywalczyły ponownie w przyszłym sezonie prawo gry w europejskich pucharach.
7: Najwięcej gladiatorów, podobnie jak przed rokiem, otrzymali zawodnicy Rebut Kaper Ostrowi Ostrów. Łącznie aż 5 statuetek trafiło do ekipy Kima Rasmusena. Duńczyk co prawda nie został jak rok temu trenerem roku, gdy sięgał po brązowy medal dla Ostrowa, ale gladiator w najbardziej prestiżowej kategorii zawodnik sezonu trafił do Kamila Adamskiego. Rozgrywający Ostrowian został również wybrany najlepszym środkowym rozgrywającym sezonu. Kolejne wyróżnienia dla Ostrowi zdobył Kacper Ligarzewski, który zwyciężył w kategorii bramkarz sezonu oraz wybór sezonu. Ligarzewski w sezonie zanotował ponad 200 skutecznych interwencji, wielokrotnie ratując swoją drużynę w kluczowych momentach spotkań. W meczach o brąz jednak nieco zawiódł, szczególnie w Ostrowie. W gronie laureatów gladiatorów znalazł się również Dawid Frankowski, który został wybrany odkryciem sezonu imienia Pawła Kotwicy. Ostrowski klub, choć bez medalu, to sezon ocenia bardzo pozytywnie, wszak zagrał z potęgami w Lidze Europejskiej, a dzięki czwartej pozycji również w kolejnych rozgrywkach będzie reprezentował Ostrów i Polskę na arenie międzynarodowej. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25,5 minuty do 14:00.

0: Reklama.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
0: Reklama.

Mam coś dla miłośników kolei. 6 i 7 czerwca będzie się działo. Będą przyjazdy kolejką turystyczną. To w godzinach 14, 15, 30, 17. Makiety kolejowe, kolejowy kiermasz kolekcjonerski i przyjazdy kolejką Lilliputcią. Tylko 6 czerwca. To wszystko dla tych miłośników, którzy pojawią się w niedzielę w Zajezdni Kultury w Pleszewie. Tam wszystko zamieni się właśnie w kolejowe miasteczko i to za sprawą kolejowego pikniku na trzech torach organizowanego z okazji 125-lecia uruchomienia połączenia kolejowego Pleszew-Kowalew. Szczegóły w naszej internetowej gazecie rc.fm.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z kraju i ze świata. W nich o burzach, które nie odpuszczają, są kolejne ostrzeżenia. Powiemy także o tym, jak eksperci zadecydują, jak odtworzyć las pod Wołominem po potężnym pożarze. Szczegóły w wiadomościach, które na antenie Radia Centrum już o godzinie 14. A skoro 14 zbliża się wielkimi krokami, to na mnie czas i pora. Bardzo Wam dziękuję za czwartkowe przedpołudnie, poranek. No i to wczesne popołudnie. Resztę dnia spędzi z Wami Grażyna Marciniak, Karolina na Romkę. Dzięki za dziś. Do usłyszenia. Cześć, pa.
0: Reklama.
2: Taxi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
3: Telefon 196-23.
2: Taxi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
3: Jedynym celem Taxi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
4: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
8: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja Edycja 2026. Przy udziale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
9: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
10: Już wkrótce w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 16 zostanie otwarta przychodnia medyczna Mediclux. Przestronne gabinety, nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W ofercie przychodni badania laboratoryjne, poradnia psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz psychiatryczna. Przychodnia Mediclux zaprasza do współpracy lekarzy i rezydentów różnych specjalizacji. Przychodnia Mediclux, Ostrów Wielkopolski, ulica Szkolna 16. Wkrótce otwarcie.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na dziś.
3: Zachmurzenie umiarkowane, więcej słońca. Dziś maksymalnie w południowej Wielkopolsce zobaczymy 25 stopni. Teraz w okolicach 23,5 już wiatr z południowego zachodu wieje słabo. 17 km na godzinę na barometrach 1010 hektopaskali. Biometr jest obojętny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
4: Właśnie minęła
3: 14. Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Burze nie odpuszczają, znów są ostrzeżenia. Eksperci zdecydują, jak odtworzyć las pod Wołominem po potężnym pożarze. Węgierska prokuratura cofa zarzuty dla burmistrza Budapesztu. Chodzi o paradę równości. Miriam Lipińska. 6 województw z burzowymi alertami. To Pomorze Zachodnie, Lubuskie, a także część Wielkopolski, Dolnego Śląska, Lubelszczyzny i Podkarpacia. Możliwe są podtopienia, dlatego strażacy monitorują sytuację, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
6: Nadal monitorujemy rozwój sytuacji pogodowej przemieszczającej się nad polską flotę atmosferyczną oraz apelujemy do Państwa o zachowanie ostrożności i śledzenie komunikatów pogodowych.
5: Burz można spodziewać się także jutro. Szczególnie na Podlasiu, Mazurach i w środkowej Polsce. Lasy Państwowe chcą powołać specjalny zespół, który zastanowi się, co zrobić z gigantycznym pogorzeliskiem po pożarze lasu pod Wołominem na Mazowszu. Eksperci mają zdecydować, jak odtworzyć las. W takich sytuacjach warto korzystać z możliwości samej natury, mówi profesor Jerzy Szwagrzyk z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
7: Z jednej strony wiemy, że standardowa praktyka to jest wycięcie, usunięcie drzew i później obsadzenie tego terenu nowymi sadzonkami. No ale z drugiej strony, jeżeli chodzi na przykład o różnorodność gatunkową, to są liczne już w tej chwili przykłady z różnych krajów europejskich wskazujące, że po pożarze ta różnorodność jest znacznie większa, jeżeli się pozwoli przyrodzie zregenerować samoistnie.
5: W szczytowym momencie pożar pod Wołominem obejmował około 300 hektarów lasu i nieużytków. Węgierska prokuratura wycofała zarzuty przeciwko burmistrzowi Budapesztu za organizację w zeszłym roku Parady Równości. Śledczy powołali się na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który orzekł, że ustawa, na mocy której policja zakazała organizowania wydarzenia, narusza unijne prawo. Zeszłoroczna Parada Równości była najliczniejszą w historii Węgier. Według organizatorów uczestniczyło w niej ponad 200 tysięcy osób. Podczas marszu, oprócz symboli społeczności LGBT, powszechnie pojawiały się transparenty wymierzone w ówczesny rząd Viktora Orbana. I na koniec wracamy do kraju. Długi czerwcowy weekend to ostatnia szansa, by zjechać na nartach z Rysów w Tatrach. Od 8 czerwca Tatrzański Park Narodowy zamknie dla narciarstwa ostatni udostępniony odcinek szlaku prowadzący z Morskiego Oka na Rysy. TPN tłumaczy to nie tylko ochroną przyrody, ale i bezpieczeństwem, bo w wyższych partiach gór śniegu jest już bardzo mało, a miejscami nie ma go wcale.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Och, śniegu to by mi się trochę przydało, 4 minuty po godzinie 14, albo chociaż lodu. No wiecie, o lodach to raczej myślę takich tradycyjnych, jakiś wafelek, coś. No jak wy macie taką możliwość, to popołudnie jak najbardziej właśnie w takim towarzystwie i jakieś lody, jakaś kawa. Nie, w ogóle, dobra, zaczynamy pracę. 4 minuty po 14, Grażyna Marciniak, dzień dobry, cześć. A właściwie to jest długi weekend, więc jaka praca.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
7: Od radia.
8: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
9: z Tomaszem Nowakiem i Marcinem Karolakiem, ratownikami medycznymi, porozmawiamy o planowanym przeniesieniu zespołu ratownictwa medycznego ze stacji w Kaliszu przy ulicy Toruńskiej do Opatówka. Hashtag warto posłuchać.
8: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
7: Od radia dla ciebie.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
5: Tomograf komputerowy rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermetic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
0: Reklama.

0: and beautiful.
1: Minęła 14.30, pora na informacje z regionu południowej Wielkopolski. Kasia Górcewicz.
2: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
3: Nastolatka ranna w wypadku, za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o wakacjach z wojskiem, a w sporcie debiut Gapińskiego w Łodzi.
4: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
3: 14-latka została poszkodowana w wypadku drogowym, do którego doszło dziś przed południem w Skarszewku w powiecie kaliskim. Zderzyły się tam ze sobą samochód osobowy i bus.
5: Łącznie pojazdami podróżowało 7 osób. W wyniku tego zdarzenia poszkodowana została dziewczynka w wieku około lat 14, która helikopterem lotniczego pogotowia ratunkowego została przetransportowana do szpitala.
3: Powiedział Radio Centrum młodszy kapitan Jakub Pietrzak, rzecznik prasowy Kaliskiej Straży Pożarnej. Dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia będzie badać policja pod nadzorem prokuratora.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Już 8 czerwca startuje pierwsza z 3 tur wakacji z wojskiem, cyklu szkoleń wojskowych skierowanych do osób, które chciałyby w wakacje spróbować swoich sił w mundurze.
6: Tegoroczna edycja programu obejmuje 3 27-dniowe turnusy. Są organizowane w blisko 90 lokalizacjach. Pierwszy turnus wakacji z wojskiem jest od 8 czerwca do 4 lipca. W naszym rejonie możemy odnotować, że będzie to jednostka w Jarocinie, jednostka w Śremie. Także lokalnie jest na pewno ułatwione dla kandydatów z naszej okolicy. Drugi turnus wakacji z wojskiem mam od 13 lipca do 8 sierpnia. Tutaj dochodzi jednostka w Sieradzu, także osoby z południowej Wielkopolski, ale bliżej województwa łódzkiego mogą być tym zainteresowane. A od 17 sierpnia do 12 września, oprócz Jarocina, Połowidza dochodzi nam jeszcze Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.
3: Powiedział Radio Centrum Jakub Pojmański, rzecznik prasowy Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kaliszu. A na czym polegają wakacje z wojskiem?
6: Wakacje z wojskiem jest to nic innego jak dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa. Czyli jest to pierwsze spotkanie z mundurem, jest dedykowane dla osób, które wcześniej nie miały kontaktu z wojskiem. Trwa 27 dni i jest zakończona przysięgą wojskową. W trakcie tego szkolenia można nauczyć się bardzo wielu rzeczy. Jest to taka sztampa żołnierskiego zachowania, żołnierskich obyczajów, ale również strzelań, taktyki, no i tego całego wojskowego fachu.
3: Dodaje major Pojmański. Należy pamiętać, że zarówno wakacje z wojskiem, jak i dobrowolna zasadnicza służba wojskowa są przeznaczone dla osób, które ukończyły 18 lat, mają odpowiednią kategorię zdrowia, są przebadane zdrowe i gotowe do tego, żeby 27 dni bez przerwy poświęcić na to szkolenie. Pierwszy mecz pod wodzą nowego trenera Tomasza Gapińskiego odjadą dziś żużlowcy Munfin Magnusa Ostrów. W Łodzi o 20.30 zmierzą się z Hasz Skrzydlewska Orłem. Ostrowski zespół liczy na przełamanie i przerwanie serii 5 z rzędu porażek.
7: Zespół z Łodzi jest jedną z rewelacji tego sezonu w Metalka z drugiej Ekstralidze. W 5 meczach zdobył 6 punktów i zajmuje 4. miejsce. Na koncie ma 2 zwycięstwa, 2 remisy i 1 porażkę. Na przeciwnym biegunie jest drużyna z Ostrowa, która uchodziła za kandydata do playoffów, a po 6 kolejkach zamyka tabelę Metalka z drugiej Ekstraligi z jedną wygraną. Po ostatniej porażce doszło do zmiany trenera. Tomasza Bajerskiego zastąpił Tomasz Gapiński, dla którego będzie to debiut w prowadzeniu drużyny. Nie zrobiliśmy nerwowych ruchów kadrowych, ale spokojnie podeszliśmy do odbudowy zawodników, przede wszystkim pod kątem mentalnym. Zobaczymy, jaki przyniesie to efekt w Łodzi, powiedział Radiu Centrum Gapiński. Nowy trener pojawił się także w awizowanym składzie Munfin Magnusa Ostrów pod numerem 5. Nie chciał jednak zdradzić, czy wsiądzie na motocykl w Łodzi. Bardziej prawdopodobnie jest to, że zastąpi go wracający do składu Chris Holder. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: 24 minuty do godziny 15, a teraz możemy wrócić w piosence tam, dokąd lubicie wracać.

0: Reklama.
1: Już wkrótce w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 16 zostanie otwarta przychodnia medyczna Mediclux. Przestronne gabinety, nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W ofercie przychodni badania laboratoryjne, poradnia psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz psychiatryczna. Przychodnia Mediclux zaprasza do współpracy lekarzy i rezydentów różnych specjalizacji. Przychodnia Mediclux, Ostrów Wielkopolski, ulica Szkolna 16. Wkrótce otwarcie.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
4: I gra muzyka.

Jakiś wypad na spacer przez Park Miejski, a potem na przykład w Kaliszu do Centrum Kultury i Sztuki przy Łaziennej 6 na filmy. Dzisiaj trzy propozycje. Niesamowite przygody Skarpetek 3, ale Kosmos to o 16.50. Odlotowi bohaterowie książek dla dzieci powracają do kin z nowymi przygodami, ale i dorośli się w to wciągną. Podziemny krąg to już o 20.00 dramat thriller produkcji amerykańsko-niemieckiej, a pomiędzy na 18.00 Zawodowcy to produkcji amerykańsko-brytyjskiej dramat film akcji. No i przystojniaczki również są tutaj, a specjaliści od brudnej roboty w błyskotliwie skonstruowanym filmie na pewno wciągną w tę fabułę niejednego widza. To w kinie Centrum przy Łaziennej 6. Pamiętajcie, ckjskalisz.pl. Tutaj, jeżeli chodzi o informacje dotyczące repertuaru, a poza tym już w najbliższym czasie szansa, żeby wybrać się na film Ojczyzna, to właściwie już od jutra. Kino Kawka, te seanse już o godzinie 19 w piątek, w sobotę 18, w niedzielę o 17. Znajdźcie czas, znajdźcie moment, żeby pojawić się na najnowszym, długo wyczekiwanym filmie laureata Oscara Pawła Pawlikowskiego, twórcy Idy i Zimnej Wojny, który został w tym roku na festiwalu filmowym w Cannes nagrodzony za reżyserię właśnie za ten tytuł.

0: 4 minuty do godziny 15 o 15 między innymi powrócimy na korty w tenisie. Dzisiaj na korty tenisowe w Paryżu. Dzisiaj Maja Chwalińska zagra o finał Rolanda Garrosa. Trzymamy kciuki. O 15 to jest ten moment, kiedy wyjdą już na korty przed spotkaniem Dianą Schneider z Mają Chwalińską, Marta Kostiuk i Mirandy Jejewa. I po zakończeniu tego spotkania będzie już walka o kolejną finalistkę. O tym między innymi w wiadomościach o 15, a równo za tydzień rusza piłkarski mundial w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Te sportowe tematy już za kilka minut.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
4: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na dziś.
3: Dzisiaj już pogodniej, dużo słońca, zachmurzenie umiarkowane, w ciągu dnia już bez opadów, ciśnienie bardzo pomału może spadać, w późniejszych godzinach już nieznacznie rosnąć, biometr pozostaje neutralny na razie, a wiatr słaby, umiarkowany, na zachodzie porywisty, południowo-zachodni i południowy. Dzisiaj kolejna sytuacja z takim ciepłym powietrzem, które płynie do nas od zachodu i południowego zachodu, powietrze polarne morskie, a w ciągu doby jesteśmy pod wpływem Zatoki Niżowej z ośrodkiem w rejonie Morza Norweskiego.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
4: Właśnie minęła
3: 15.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: BBN o publikacji zdjęć żołnierzy wojsk specjalnych. Unia Europejska chce, by Niemcy zniosły kontrole graniczne. Maja Chwalińska powalczy dziś o finał Rolanda Garrosa. Miriam Lipińska. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego tłumaczy się z kontrowersji wokół zdjęcia ze święta wojsk specjalnych opublikowanego na stronie biura. Widać na nim twarze żołnierzy i komandosów, których tożsamość nie powinna być publicznie znana. Sztab Generalny Wojska Polskiego, publikując identyczne zdjęcia, zamazał twarze funkcjonariuszy. Sprawę nagłośnił Onet.pl. BBN tłumaczy, że dostało fotografie od organizatora święta i że na części z nich twarze były zamazane, a na części nie. Dlatego zdaniem BBN-u nie było przeciwwskazań do wrzucenia zdjęć do internetu. Unia Europejska naciska na Niemcy, by zniosły kontrole graniczne. Chce tego także m.in. Polska. Powód wprowadzenia kontroli, czyli nielegalna imigracja ze wschodu, został już przez polski rząd praktycznie zlikwidowany, mówił dziś w Luksemburgu wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk.
6: Nasze argumenty są bardzo, bardzo jasne. Bardzo wiele poświęciliśmy i pieniędzy, i naszych wysiłków, żeby zablokować ten szlak migracyjny, sztucznie stworzony szlak migracyjny przez Białoruś i Rosję. I dobrze jest, że komisja to widzi, że ten szlak jest tak naprawdę wygasa.
5: Niemcy wprowadziły kontrolę blisko 2 lata temu. Teraz sport. Piękny paryski sen Mai Chwalińskiej trwa. Nasza tenisistka zagra dziś o finał Rolanda Garrosa. Jej rywalką będzie Rosjanka Diana Schneider. Bez względu na wynik tego spotkania, Maja już wygrała tę edycję French Open, mówi jej mama Marcela.
7: Nie myślałam w ogóle, że tak daleko córka dojdzie i liczyliśmy po kolei, powolutku, że mamy mikroczkami, eliminację. Może pierwsza runda się uda. Ja jestem po prostu pod wielkim wrażeniem i jestem dumna z niej.
5: Pojedynek Mai Chwalińskiej z Dianą Schneider zacznie się około 17. A równo za tydzień rusza piłkarski mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. Co prawda bez Polaków, ale z rekordową liczbą drużyn. Zagra ich 48. Reprezentacje trenują, część, tak jak Hiszpanie, jeszcze w swoim kraju, mówi kapitan zespołu Rodri.
8: Jesteśmy tu po to, aby wygrać Mistrzostwa Świata. Na razie o tym jednak nie myślimy, bo przed nami bardzo długa droga.
5: Wśród faworytów są też mundialowi debiutanci, tacy jak Jordania, Uzbekistan czy Republika Zielonego Przylądka.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po 15, na razie o tym nie myślimy. A jak ktoś myśli na aucie na weekend, to koniecznie powinien wziąć pod uwagę, że padają cyfry, które są elementami kodu czterocyfrowego. Dzisiaj jeszcze jedna szansa, żeby przypomnieć już wkrótce tę ostatnią cyfrę. No a jutro po 12 dzwońcie.

Hello, Beyoncé, już teraz czwartek. Jest 4 czerwca w kalendarzu Boże Ciało. Na jaki dzień Boże Ciało? Takich dni potem niemało. Chyba jeżeli chodzi o to ciepło, to pewnie będziemy się mogli jeszcze takich spodziewać sporo w ciągu najbliższych dni, tygodni, miesięcy. Tym bardziej, że dzisiaj jeszcze można powiedzieć jest wiosna. Do końca astronomicznej wiosny 16 dni. Mamy 155 dzień roku.

0: Szerokiej drogi życzy sponsor konkursu Salon MG. Grupa Lis, Kalisz, Poznańska 24.
1: Teraz. Marzy wam się na weekend pojazd pełen bak, no i po prostu wiatr we włosach. Auto marki MGS9 PHEV na weekend, czyli odjazdowy SUV z pełnym bakiem, może być wasz, jeżeli już zdobyliście te pierwsze 3 cyfry 4-cyfrowego kodu. Dzisiaj jest ostatnia, a jutro o 12, jak zadzwonicie i podacie kolejność tych cyfr zgodnie z tego, jak padały na antenie od poniedziałku do czwartku, od 8 do 16 podajemy trzykrotnie jedną cyfrę kodu PIN. I to będzie was już uprawniać do udziału w finale konkursu właśnie jutrzejszego. No to co, gotowi? Bo cyfra na dzisiaj to już za moment padnie. Pamiętajcie, automarki MGS9 PHEV na weekend, czyli odjazdowy SUV z pełnym bakiem w już właściwie prawie w waszych garażach.
2: Dzisiejsza cyfra kodu PIN.
1: 1.
0: Szerokiej drogi życzy sponsor konkursu Salon MG. Grupa Lis, Kalisz, Poznańska 24.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Kaliska zawodniczka na zgrupowaniu reprezentacji o powołaniu w wiadomościach o 15.30.
2: Reklama.
3: Garnitury, garnitury. Który wybrać, ale który?
4: Garnitur!
0: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
5: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
2: Reklama.

0: Kończymy espresso, przynajmniej to muzyczne. Jest 15.30. Na to czas, żeby przedstawić informacje z regionu południowej Wielkopolski. Zrobi to Kasia Gurcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Mała architektura, duża radość dla gołębi. Spółka BM Slam będzie musiała zwrócić wielomilionową dotację. Kaliska zawodniczka na zgrupowaniu reprezentacji.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W jakim celu na głównym rynku w Kaliszu ustawiono kilka stołowych postumentów? Pyta słuchacz Radia Centrum Bogdan za pośrednictwem linii interwencyjnej. Te pojawiły się w czasie rewitalizacji i nadal są niezagospodarowane. Czasami można znaleźć w nich śmieci, odpoczywają w nich także miejskie gołębie, ale chyba nie taki był ich cel, pyta Bogdan.
4: Te postumenty to część tak zwanej małej architektury. Zostały ustawione wzdłuż prawej ściany ratusza, patrząc od wejścia. W czasie rewitalizacji głównego rynku w Kaliszu w sumie ustawiono 4 takie postumenty z latami otoczonymi ściankami. Tylko że modernizacja zakończyła się pod koniec 2023 roku, a konstrukcje nadal są niewykorzystywane. Postumenty zostaną zagospodarowane poprzez umieszczenie informacji o mieście w formie atrakcyjnej dla zwiedzających. Nastąpi to po zapewnieniu środków na ten cel w budżecie miasta, informuje Radio Centrum Katarzyna Ciupek, rzeczniczka Urzędu Miasta Kalisza. Nie wiadomo jednak kiedy. Zanim zostaną zagospodarowane, informacji o mieście można szukać na przykład na ułożonych w czasie rewitalizacji na głównym rynku płytach z ważnymi dla Kalisza datami i wydarzeniami. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Spółka BM Slam będzie musiała zwrócić z odsetkami ponad 5 milionów złotych dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę hali sportowej K1 przy ulicy Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Resort ostatecznie odstąpił od dalszych prób polubownego załatwienia sprawy i wszczął administracyjny tryb odzyskania środków publicznych.
5: Przypomnijmy, że na początku 2018 roku ówczesne Ministerstwo Sportu w rządzie Prawa i Sprawiedliwości wsparło kilkumilionową dotacją budowę słynnej hali K1 w Ostrowie przez spółkę BM Slam. Po doprowadzeniu do stanu surowego zamkniętego budowę hali wstrzymano, a inwestycja nie została zakończona ani rozliczona. Podczas niedawnej wizyty w Ostrowie Wielkopolskim kolejny minister sportu Jakub Rutnicki z Koalicji Obywatelskiej zapowiedział definitywne dokończenie sprawy. Spółka dostała jasny komunikat: albo inwestycja zostanie zakończona, albo trzeba będzie zwrócić dotację z Ministerstwa Sportu. Najpierw resort chciał polubownie rozwiązać problem poprzez umożliwienie inwestorowi po raz ostatni zakończenie inwestycji w ustalonym wspólnie terminie. Jednak ze względu na brak odzewu ze strony spółki resort wezwał BM Slam do zwrotu ponad 5 milionów złotych z odsetkami liczonymi od listopada 2022 roku, czyli razem prawie 7 milionów. Ministerstwo uruchomiło administracyjny tryb dochodzenia zwrotu środków publicznych, a zabezpieczeniem roszczeń pozostaje weksel in blanco. Departament Prawny Ministerstwa Sportu podkreśla, że w przypadku uzyskania informacji o możliwych nieprawidłowościach zostaną o tym powiadomione właściwe organy śledcze. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
2: Nadia Łuszyńska, libero Netland MKS Kalisz, otrzymała powołanie na zgrupowanie reprezentacji Polski U19. Obóz pod okiem trenera Marcina Orlika rozpoczął się 1 czerwca.
6: Wiadomo, poczułam i dumę, i wyróżnienie, ale też pierwsze, o czym pomyślałam, to, że bardzo się cieszę, że będę mogła znowu potrenować i spędzić czas z moimi koleżankami z innych klubów i też z trenerami, z którymi miałam już przyjemność wcześniej pracować. I też myślę, że pomoże mi to w tym, żeby swój poziom podnieść i pokazać się z jak najlepszej strony. Uważam, że ten sezon dał mi bardzo dużo i doświadczenia, i też takiego psychicznego rozwoju, i sam poziom treningowy, już nawet nie patrząc na mecze, był bardzo pomocny w tym.
2: Powiedziała Radio Centrum Nadia Łuszyńska. Urodzona w 2008 roku siatkarka już w ubiegłym sezonie brała udział w zgrupowaniach kadry narodowej. Zawodniczki U19 trenują w Cetniewie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut do 16:00.

0: Reklama.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Płynu.
5: Grand Prix Kometa. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Kometa. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkometa.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
6: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
0: Reklama.

Nie tak blisko Paryż. Tam pierwsze półfinałowe spotkanie wielkoszlemowe turnieju French Open w trakcie. Marta Kostiuk nie jest sobą na tym korcie. Z Mirą Andrzejewą walczą, ale ta walka wygląda tak, że pierwszy set dla Andrzejewej 6-1. Niewiele ponad 40 minut upłynęło od rozpoczęcia tego spotkania. Jak będzie się dalej rozgrywał tak drugi set, to bardzo szybko na kort wejdzie już Maja Chwalińska ze swoją przeciwniczką Dianą Schneider. Ale poczekajmy, zobaczymy, jak dalej będzie się jeszcze rozgrywać ta rywalizacja, jeżeli chodzi o pierwsze półfinałowe spotkanie.

0: osłonami, wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit? Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit w zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl.
1: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
2: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, chodź z łazienki. Ile ty tam już siedzisz?
3: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
2: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
4: Promocja trwa do 31 sierpnia.
2: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, New Tend, Install Projekt, Roka i Stella.
4: Armatura24.pl.
5: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich. Tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
6: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z

0: Krakowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792-306-306.
1: Pogoda na dziś.
2: A Boże, ciało się intensywnie, jeśli chodzi o pogodę. Bez opadów, ale słońce teraz przygrzewa mocno, do 25 stopni w regionie. Miejscami może 26. Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany, na zachodzie porywisty, przeważnie południowo-zachodni, południowy. Ciśnienie na razie powoli spada, ale później będzie nieznacznie rosnąć. Biometr jest neutralny. Od zachodu i południowego zachodu napływa do nas ciepłe powietrze polarne morskie i jesteśmy w obszarze obniżonego ciśnienia związanego z niżem, który znajduje się na północ od Wysp Brytyjskich.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
0: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792-306-306.
4: Właśnie minęła
2: 16.
4: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Ostrzeżenia przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. Premier Donald Tusk zapowiada wielki marsz patriotów. Maja Chwalińska zawalczy o finał French Open. Miriam Lipińska. Ostrzeżenia przed burzami i ulewami zagrzmi na Pomorzu Zachodnim, w Lubuskiem, a także w części Wielkopolski, Dolnego Śląska, Lubelszczyzny i Podkarpacia. Dla dwóch ostatnich regionów są też alerty hydrologiczne pierwszego najniższego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód. Miejscami rzeki mogą przekroczyć stany ostrzegawcze, bo na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu burzom będą towarzyszyć ulewy. Lokalnie spadnie nawet 35 mm deszczu. Intensywne opady możliwe także w części Dolnego Śląska. Dokładnie za rok, 4 czerwca, odbędzie się w Warszawie wielki marsz patriotów, zapowiedział premier Donald Tusk. Jak poinformował, jego uczestnicy mają przejść przed planowanym pomnikiem pierwszego premiera III RP, Tadeusza Mazowieckiego, który miałby stanąć przed kancelarią premiera. Szef rządu przypomniał, że w przyszłym roku przypada setna rocznica urodzin Mazowieckiego, a do honorowego komitetu budowy pomnika zaprosił wszystkich byłych premierów, w tym Jarosława Kaczyńskiego. Maja Chwalińska zawalczy dziś o finał French Open. Po drugiej stronie siatki stanie Rosjanka Diana Schneider. To będzie 9. mecz Chwalińskiej w Paryżu. W większości z nich, by grać dalej, musiała pokonać wyżej notowane rywalki.
6: Każdy mecz tutaj był bardzo wymagający dla mnie i musiałam naprawdę zagrać bardzo dobrze, żeby te spotkania wygrać.
5: Dzisiejsza rywalka Diana Schneider jest sklasyfikowana o ponad 90 miejsc wyżej od Polki, ale docenia jej grę.
7: She's a very tricky player, so I'm not surprised.
8: To bardzo sprytna zawodniczka, więc nie dziwi mnie, że jest dobra. Czasami trzeba trochę czasu, ale jest sprytna, jeśli chodzi o dropshoty, slice'y, no i jest leworęczna.
7: She's a lefty.
5: To będzie drugi pojedynek obu zawodniczek. Poprzednio mierzyły się na turnieju w Stambule i wtedy wygrała Rosjanka. Maja Chwalińska ma więc okazję do rewanżu. I na koniec cud na Mount Everestie. Odnaleziono zaginionego nepalskiego przewodnika. Hilary Dawa Sherpa został 6 dni temu uznany za zmarłego. Doświadczony 52-letni przewodnik dotarł na najwyższy szczyt świata pod koniec marca z brytyjskim alpinistą. Potem się rozdzielili. Poszukiwania Sherpy, również z użyciem helikoptera, do dziś nie przynosiły rezultatu. Ostatecznie jednak mężczyznę odnaleziono. Trafił do szpitala w Katmandu. Ma odmrożenia, ale poza tym nic mu nie jest.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: A jeśli chodzi o Maję Chwalińską, to już trenuję 3 minuty po godzinie 16. Niebawem wyjdzie na kort. Na razie na tym korcie jest Marta Kostiuk i Mira Andrzejewa. Mira Andrzejewa prowadzi 1-0, jeżeli chodzi o spotkanie, ale trwa drugi set. W pierwszym 6-1 na korzyść Rosjanki, w drugim prowadzi na razie 3-0.
9: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Reklama.
1: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
2: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
1: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
2: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
1: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Reklama.
7: Od radia.
8: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
9: z Tomaszem Nowakiem i Marcinem Karolakiem, ratownikami medycznymi, porozmawiamy o planowanym przeniesieniu zespołu ratownictwa medycznego ze stacji w Kaliszu przy ulicy Toruńskiej do Opatówka. Hashtag warto posłuchać.
8: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
7: Od radia dla ciebie.

0: długi weekend, nie wyjeżdżacie, macie blisko do kina, macie blisko do Kalisza, no to będzie jeszcze okazja, żeby podwójne zaproszenie zgarnąć teraz na najnowszy film Pawła Pawlikowskiego. 14 minut po 16.
1: Teraz konkurs.
0: A to bardzo specjalny seans, bo seans kawiarniany na miękkich, wspaniałych fotelach i kanapach i będzie można także przy kawie oglądać ten fantastyczny obraz Ojczyzna. To najnowszy film Pawła Pawlikowskiego, doceniony na festiwalu Cannes. No i oczywiście szansa, żeby wybrać się do Kina Centrum przy Łaziennej 6 w sobotę o godzinie 18 seans Kino Kawka, ale w ogóle od piątku do niedzieli, czyli ten weekend, to jest szansa na to, żeby skorzystać właśnie z tego, z tej propozycji kinowej Kina Centrum przy Łaziennej 6. Jeśli macie ochotę, podwójne zaproszenie do tego seansu kawiarnianego. Na ten seans kawiarniany czeka 88 400 106 4.
1: Radio Centrum.

0: Pięć gladiatorów zgarnęli piłkarza ręcznie robót KPR Ostrowi, między innymi o tym w wiadomościach o 16.30.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Reklama.
3: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
4: Telefon 196-23.
3: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
4: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
5: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencje Edycja 2026. Ale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
6: Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
7: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
2: Reklama.
1: Muzyka.

Ten mecz właśnie się zakończył. Jest już pierwsza finalistka Rolanda Garrosa, Mirra Andrijewa. Pokonała Martę Kostiuk 2-0 w setach 6-1 i 6-3. I za moment na kort wyjdzie Maja Chwalińska.

0: Zegar tyka, przestał tykać, zatrzymał się na 16:30 na moment. No i teraz sprawdźmy, co w regionie południowej Wielkopolski opowie o tym Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Gminy powiatu kaliskiego wypięknieją. W tym serwisie także o kaliskim wątku ogólnopolskiej sprawy, a w sporcie bez medalu, ale z gladiatorami.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: To kwota, za którą można zrobić plac zabaw, stworzyć miejsce biesiad, zielony zakątek lub unowocześnić infrastrukturę. W tym roku sołectwa w powiecie kaliskim otrzymały 1 400 000 zł na realizację 16 projektów w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W tym roku odbyła się jego 16 edycja.
4: Każda gmina w powiecie kaliskim otrzymała wsparcie na różne zadania, przedsięwzięcia. To jest konkurs, który za zadanie ma oprócz rzeczywiście zmiany otoczenia w danych miejscowościach, również integrację mieszkańców, bo to mieszkańcy tworzą grupy odnowy miejscowości, przygotowują strategię odnowy miejscowości. Oni de facto decydują o tym, co chcą u siebie zmieniać, a samorząd gminny jest takim pośrednikiem, bo pozyskuje te środki, dokłada również z budżetu własnego inne dodatkowe pieniądze i w ten sposób udaje się zmienić naszą wielkopolską wieś.
2: Powiedział Radio Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Umowy z przedstawicielami gmin podpisano w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. W przekazaniu symbolicznych czeków na finansowanie zwycięskich projektów wzięli też udział mieszkańcy sołectw, w których inwestycje będą realizowane. W niektórych gminach, na przykład w gminie Lisków, dotacje otrzymały 2 sołectwa, Lisków i Wygoda.
5: Sołectwo Lisków też jest dużym sołectwem, dlatego z tej kwoty będziemy modernizować, a w zasadzie tworzyć nowe pomieszczenia chłodnicze, które znajdują się w Gminnym Ośrodku Kultury w Liskowie. Mamy piękną salę bankietową, zmodernizowaną, z nowymi zasłonami, firanami, a do tego teraz dołączą pomieszczenia chłodnicze, które na pewno poprawią jeszcze bardziej naszą bazę.
6: W Sołectwie Wygoda chcemy utwardzić grunt przy byłej szkole, która w tej chwili jest przekształcana na świetlicę wiejską, a także chcemy też ogrodzić ten teren i budować takie palenisko, żeby można było się spotykać, integrować razem z mieszkańcami.
2: Powiedzieli Radio Centrum Dorota Sitko, przedstawicielka sołectwa Lisków, i Grzegorz Czaja, sołtys Wygody z gminy Lisków. To jeden z tych konkursów, który od początku cieszy się niesłabnącym powodzeniem. W tym roku Urząd Marszałkowski na jego realizację przeznaczył łącznie 17 milionów złotych, a każdy projekt może otrzymać dofinansowanie w wysokości nawet 100 tysięcy złotych.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Kaliski radny PiS Marcin Strzelec znalazł się w centrum sprawy związanej z wnioskiem o uchylenie immunitetu europosła Patryka Jakiego. Według ustaleń prokuratury i doniesień ogólnopolskich mediów postępowanie dotyczy decyzji personalnych podejmowanych w służbie więziennej, a jednym z kluczowych wątków jest przebieg kariery Strzelca oraz umorzenie wobec niego postępowania dyscyplinarnego. Śledczy zarzucają Patrykowi Jakiemu przekroczenie lub niedopełnienie obowiązków, za co grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Historia sięga 2015 roku i obejmuje zarówno działalność Strzelca w strukturach więziennictwa, jak i jego późniejsze związki z uczelnią powołaną za rządów Zjednoczonej Prawicy. Jakie jeszcze osoby i powiązania pojawiają się w tej wielowątkowej sprawie? Szczegóły w artykule Strzelec Wyborowy na naszym portalu.
3: www.rc.fm.
2: Piłkarze ręczni Rebut KPR Ostrowi nie zdobyli w tym sezonie medalu Orlen Superligi, ale za to przedstawiciele ostrowskiego klubu zgarnęli aż 5 gladiatorów nagród Orlen Superligi. Biało-czerwone pasiaki wywalczyły ponownie w przyszłym sezonie prawo gry w europejskich pucharach.
7: Najwięcej gladiatorów, podobnie jak przed rokiem, otrzymali zawodnicy Rebut KPR Ostrowi Ostrów. Łącznie aż 5 statuetek trafiło do ekipy Kima Rasmusena. Duńczyk co prawda nie został jak rok temu trenerem roku, gdy sięgał po brązowy medal dla Ostrowa, ale gladiator w najbardziej prestiżowej kategorii zawodnik sezonu trafił do Kamila Adamskiego. Rozgrywający Ostrowian został również wybrany najlepszym środkowym rozgrywającym sezonu. Kolejne wyróżnienia dla Ostrowi zdobył Kacper Ligarzewski, który zwyciężył w kategorii bramkarz sezonu oraz wybór sezonu. Ligarzewski w sezonie zanotował ponad 200 skutecznych interwencji, wielokrotnie ratując swoją drużynę w kluczowych momentach spotkań. W meczach o brąz jednak nieco zawiódł, szczególnie w Ostrowie. W gronie laureatów gladiatorów znalazł się również Dawid Frankowski, który został wybrany odkryciem sezonu imienia Pawła Kotwicy. Ostrowski klub, choć bez medalu, to sezon ocenia bardzo pozytywnie, wszak zagrał z potęgami w Lidze Europejskiej, a dzięki czwartej pozycji również w kolejnych rozgrywkach będzie reprezentował Ostrów i Polskę na arenie międzynarodowej. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut do 17:00.

0: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego na raz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50. Bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
0: Reklama.

0: Długi weekend, może warto wybrać się na piknik, ale taki kolejowy, specjalny. Będą oczywiście kolejki, dwie makiety, ale też jedna ruchoma, jedna z klocków, a trzecia to taka kolejka lilipucia, która będzie kursować po parkingu już w sobotę. No i oczywiście pleszewska ciuchcia, która w sobotę i w niedzielę będzie kursować turystycznie na trasie Pleszew-Kowalew. Możecie wskoczyć do tych wagonów. To wszystko już podczas kolejowego pikniku, który odbędzie się w Pleszewie. Kolejowy kiermasz kolekcjonerski, jeszcze do tego wszystkiego. 6-7 czerwca. Pleszew, przyjazdy kolejką turystyczną, szczegóły na RCFM.
1: Warto się wybrać.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
7: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792-306-306.
8: Pogoda na dziś.
9: Na pogodę nas oddziałuje obszar obniżonego ciśnienia związany z niżem, który znajduje się na północ od Wysp Brytyjskich. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany z południowego zachodu i z południa. Ciśnienie delikatnie rośnie, biometr pozostaje neutralny, dzisiaj bez opadów i niewielkie zachmurzenie w ciągu dnia, jeszcze sporo słońca. 25 stopni, miejscami 24.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
7: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792-306-306.
9: Właśnie minęła 17.

0: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
1: Przed nami dni z dynamiczną pogodą. Są prognozy na długi weekend. Za chwilę też prognozy dotyczące cen paliw i bankowe problemy papieża Leona XIV. Miriam Lipińska. Burze i intensywne opady deszczu. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla 6 województw na zachodzie i południowym wschodzie kraju. Pod znakiem takiej dynamicznej pogody upłynie cały długi weekend. Jutro padać ma już w całej Polsce, a lokalnie znów zagrzmi. Na pocieszenie do niedzieli będą nam towarzyszyć całkiem przyjemne temperatury, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
2: Temperatura wyniesie od 20 stopni na krańcach wschodnich i nad morzem do 21-23 w centrum i 26 na zachodzie i na południowym zachodzie.
1: Sobota i niedziela nadal ze zmienną pogodą i przelotnymi opadami deszczu. To teraz jeszcze prognozy dotyczące cen paliw po długim weekendzie. Analitycy zwracają jednak uwagę, że to jak wróżenie z fusów, bo sytuacja na rynku paliw potrafi zmieniać się nawet kilka razy w ciągu dnia. Mówi Grzegorz Maziak, analityk z portalu epetrol.pl.
3: A to się szybko przekłada na stacje w Polsce, bo poprzez obowiązywanie tego mechanizmu maksymalnych cen, to przełożenie zmian z rynku hurtowego, które szybko odzwierciedlają zmiany na giełdach naftowych na świecie. Widzimy też bardzo szybko przełożenie na stacjach, więc prognozy dłuższe niż jednodwudniowa są obarczone dzisiaj dużym ryzykiem.
1: Na razie ceny ropy spadają, a dziś i jutro litr benzyny 95 może kosztować maksymalnie 5 zł i 94 grosze. Benzyny 98, 6,52, a oleju napędowego 6 zł i 40 groszy. I na koniec jeszcze bankowe perypetie Leona XIV. Po przenosinach do Watykanu papież zadzwonił do siedziby swojego banku w Stanach Zjednoczonych, by poinformować o zmianie adresu na watykański. Pracownica Centrum Obsługi Klienta kazała mu jednak przyjść osobiście, by załatwić formalności. Gdy Leon XIV zapytał, czy to by coś zmieniło, gdyby powiedział, że jest papieżem, pracownica banku rozłączyła się, sądząc, że to żart. Ostatecznie, blisko miesiąc po nagłośnieniu sprawy przez włoskie media, do Watykanu przyjechał skarbnik stanu Illinois, z którego pochodzi papież. Po zakończeniu wczorajszej audiencji generalnej podszedł do Leona XIV i przekazał mu dokument potwierdzający zwrot sumy $8.65 z nieużywanego przez papieża konta w USA.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: My tu teraz nie o pieniądzach, my tu o muzyce. 3 minuty po 17.

0: Reklama. Grand Prix Kometa. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Kometa. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkometa.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
1: Chynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na renault.pl.

0: Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w delikatesach Centrum.
1: Reklama.

0: Czwartek, 4 czerwca w kalendarzu Boże Ciało. Dzisiaj wśród solenizantów Aleksander, Franciszek, Karol i Lena. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. No i tych, którzy świętują swoje urodziny. Tych, którzy mają długi weekend, tych, którzy trochę pracy w tym długim weekendzie. A podwójne granie męskiej orkiestry w tym roku, bo dwa hymny. Teraz ten drugi. Tańczę.
1: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Reklama.
1: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
2: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
1: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
2: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
1: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
0: Reklama.

0: Kiedy najmłodsi malują, tworzą do muzyki i swoboda i rytm temu mają towarzyszać z muzyką w tle, to jest naprawdę fantastyczna historia. W Laboratorium Sztuki w Kaliszu można oglądać wystawę pokonkursową konkursu plastycznego. Inspirowana tegoroczna edycja była muzyką i jubileuszem urodzin saksofonisty i kompozytora związanego z Kaliszem Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Możecie oglądać tę wystawę w Laboratorium Sztuki przy ulicy Śródmiejskiej 31 w Kaliszu jeszcze w ten weekend. Szczegóły na RCFM Swoboda i Rytm.
1: Warto się wybrać.

Lenny Kravitz again. Skupiamy się na muzyce, na tym, że długi weekend, ale skupiamy się też na tym, co dzieje się w Paryżu na kortach. Tutaj walka o finał Rolanda Garrosa. Wiem, że już jedną finalistką jest Mira Andrijewa. A kto drugą? Trwa spotkanie Mai Chwalińskiej z Dianą Schneider. Wiadomo było, że to nie będzie spacerek, że to będzie ostra walka na koncie, punkt za punkt. Na razie trwa pierwszy set. Maja prowadzi w nim 3-1.

0: Reklama.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
3: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który? Garnitur!
4: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
5: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
6: Jeżeli marzysz, by Twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astwit. Ekologiczny nawóz naturalny, prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach. Do domu, ogrodu i na balkon. Astwit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit? Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit w zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl.
0: Reklama.
7: Radio Centrum i gra

Zaraz drobina deszczu i kropli w piosence. Podczas jutrzejszego dnia nasz region znajdzie się pod wpływem pofalowanego frontu atmosferycznego i będzie się przemieszczać przez nasz kraj płytki ośrodek niskiego ciśnienia. Za frontem będzie z tym frontem związana taka wieloskalowa strefa padów deszczu. Ona będzie wchodziła od strony południowo-zachodniej i w takich godzinach około południowych i w drugiej części dnia opuści nasze regiony jeszcze tego samego dnia w godzinach późno popołudniowych bądź wieczornych. No ale jeszcze może troszeczkę popadać. Według wyliczeń modeli pogodowych suma padów nie powinna przekroczyć 10 mm. Kaliski łowca burz Mateusz Pietrzak właśnie to dokładnie zgłębia.

0: Wchodzimy w kluczową fazę seta, jeśli chodzi o spotkanie Mai Chwalińskiej z Dianą Schneider. To jest walka o finał Rolanda Garrosa i na razie w pierwszym secie jest remis po 4. Między innymi temat tego turnieju w wiadomościach o godzinie 18 jest już pierwsza finalistka, która będzie oczekiwała na zwycięzczynię dzisiejszego pojedynku Schneider-Chwalińska. A poza tym jeszcze w wiadomościach między innymi sprawdzimy, co w Małopolsce, jeśli chodzi o śmigłowiec, którym tutaj uległ katastrofie.
1: Reklama.
2: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
3: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencje edycja 2026. Przy udziale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
4: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
5: No to moto konkurs.
6: Tym razem do wygrania w Radiu Centrum niezawodne i wygodne.
7: Słyszałeś?
8: MG S9P HFV.
6: Na weekend z pełnym bakiem. Od poniedziałku do czwartku między 8 a 16 podajemy jedną kolejną cyfrę kodu PIN. Klucza do wygranej. W piątek tuż po 12 czekamy na Twój telefon z kompletnym kodem PIN. Kto pierwszy go poda, odjeżdża nowiutkim MG, którym nacieszy się przez cały weekend. Szerokiej drogi życzy sponsor konkursu Salon MG. Grupa Lis Kalisz, Poznańska 24.
1: Reklama.
9: Od radia.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na jutro.
3: A w ciągu dnia zachmurzenie duże i całkowite, okresami opady deszczu, a do tego wszystkiego jeszcze do 22 stopni w regionie południowej Wielkopolski. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, w porywach nawet do 65 km na godzinę. Dzisiaj trochę słabiej wieje, jutro z kierunków południowych, a biometr będzie neutralny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
3: Właśnie minęła 18.

0: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
1: Skażenie rzeki Stobnicy na Podkarpaciu, trwają poszukiwania jego źródła. Wypadek Boeinga Lufthansa na lotnisku we Frankfurcie. Maja Chwalińska walczy o finał French Open. Już wiadomo, z kim zmierzy się, jeśli wygra. Miriam Lipińska. Śnięte ryby w rzece Stobnica w miejscowości Ludcza na Podkarpaciu. Władze samorządowe zaapelowały do mieszkańców, by nie zbliżali się do rzeki i nie poili w niej zwierząt. Ale zagrożenia dla samych mieszkańców nie ma, bo woda pitna jest dostarczana ze studni głębinowych. Dotychczas nie ustalono źródła skażenia wody w rzece. Na miejscu są przedstawiciele m.in. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wód Polskich. Stobnica jest prawobrzeżnym dopływem Wisłoka. 30-letni pilot zginął w katastrofie śmigłowca w Małopolsce. Wrak maszyny znaleziono dziś rano na zboczach Góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Kontakt z pilotem urwał się w nocy, wtedy też ruszyły poszukiwania. Akcja była bardzo trudna ze względu na gęstą mgłę, mówi rzeczniczka małopolskiej policji, inspektor Katarzyna Cisło.
2: Pieszo szukaliśmy tego śmigłowca i znajdował się on na zboczu Góry Lubogoszcz. To taki teren bardzo trudno dostępny, stromy, zalesiony.
1: Przyczyny wypadku ustala prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Zagranica. Niezależny brytyjski urząd do spraw postępowania policji ma zbadać, czy policjanci w trakcie aresztowania studenta polskiego pochodzenia Henry'ego Nowaka kierowali się rasizmem. Nowak, 18-letni student pierwszego roku Uniwersytetu w Southampton, zginął w grudniu ubiegłego roku, gdy podczas powrotu do domu został 5 razy pchnięty nożem przez 23-letniego Sikha. Policjanci przybyli na miejsce zamiast udzielić pomocy Nowakowi. Aresztowali go i skuli kajdankami, bo uwierzyli słowom Sikha, że został on znieważony na tle rasowym. Chwilę później Nowak zmarł. Po publikacji nagrania, na którym widać brak reakcji policjantów na słowa Nowaka, że jest ranny, w Southampton doszło do protestów i zamieszek. Wypadek Boeinga 787 na lotnisku we Frankfurcie. Z niewyjaśnionych jak dotąd przyczyn na płycie postojowej zapadło się przednie podwozie samolotu, w wyniku czego maszyna częściowo położyła się na brzuchu. Rannych zostało kilkoro pracowników Lufthansa. W chwili zdarzenia na pokładzie nie było pasażerów. Maja Chwalińska od blisko godziny na korcie z Rosjanką Dianą Schneider walczy o grę w finale French Open. Jeśli dziś wygra, w finale zmierzy się z Mirą Andrijewą. 19-latka pokonała w pierwszym półfinale Ukrainkę Martę Kostiuk 6-1, 6-3.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: To jest mecz walka. 3 minuty po godzinie 18:00 trwa pierwszy set. Maja Chwalińska, Diana Schneider po 5.

0: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego naraz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50, bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

Jeszcze dzisiaj można zgłosić się do rajdu, który wystartuje ze Stadionu Miejskiego przy ulicy Wał Matejki 2 Meta w Parku Krajobrazowym Nędzerzew. No i będzie szansa, żeby troszkę posprawdzać swoją kondycję. To wszystko już podczas 6 czerwca, podczas wielkiego sprintu o godzinie 10 Doliną Swędrni.

0: 21 po 18 i tu muzyka, jaką lubisz, Myslowic, Fleetwood Mac, między innymi jeszcze Cock Robin w ciągu najbliższych minut. Mamy długi weekend, mamy sporo czasu, mam nadzieję na to, żeby troszkę się zregenerować, odpocząć, no i dobrych fluidów wam życzę przede wszystkim. Wracamy do muzyki już za moment.
1: Reklama.
2: Już wkrótce w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 16 zostanie otwarta przychodnia medyczna MediClux. Przestronne gabinety, nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W ofercie przychodni badania laboratoryjne, poradnia psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz psychiatryczna. Przychodnia MediClux zaprasza do współpracy lekarzy i rezydentów różnych specjalizacji. Przychodnia MediClux, Ostrów Wielkopolski, ulica Szkolna 16. Wkrótce otwarcie.
1: Reklama.

Wyglądało na to, że to będzie tiebreak. Maja Chwalińska z pierwszym setem w półfinale Rolanda Garrosa. 7-6, a czekamy na kolejny, jeżeli chodzi o spotkanie z Dianą Schneider. Pamiętamy, że to jest walka o to, kto będzie drugą finalistką Rolanda Garrosa. Na ten finałowy mecz czeka już Mira Andrijewa.

0: ten długi weekend to jeszcze szansa na to, żeby poświętować Dzień Dziecka. Piknik z okazji Dnia Dziecka będzie przy kąpielisku Brzeziny. To już 6 czerwca w sobotę. Będzie można od 15 się tam pojawić. Wstęp jest bezpłatny, a między innymi na dzieciaki czeka malowanie twarzy. Są dmuchańce, będą kolorowe bańki mydlane, profesjonalny pokaz laserowy, piana party, strefa gastronomiczna, oczywiście gry i zabawy integracyjne, wata cukrowa i popcorn. To wszystko i jeszcze więcej pewnie w Brzezinach, kąpielisko Brzeziny w sobotę zaprasza na festyn z okazji Dnia Dziecka od godziny 15.
1: Warto się wybrać.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
1: Wyobrażacie sobie taki pociąg, który ma prawie 6-godzinne opóźnienie, a jest taki. I o nim w wiadomościach już za 5 minut o godzinie 19 na antenie Radio Centrum. Pierwszy set w półfinale w Paryżu dla Polki. Ten temat też również w wiadomościach, ale to jest bardzo intensywny mecz, jeżeli chodzi o spotkanie Mai Chwalińskiej z Dianą Schneider, który ma w

0: Słowa 21. Teren przychodni Cermetic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
2: Pogoda na jutro.
3: A jutro zachmurzenie duże i umiarkowane, momentami całkowitym. Przyjaśnienia, rozpogodzenia również w regionie do 22 stopni, więc chłodniej. A jutro wiatr z kierunków północno-zachodnich. Do tego jeszcze strefa opadów deszczu będzie się przemieszczać, a w strefie frontowej może nieco mocniej popadać. Suma opadów nie powinna przekroczyć 10 mm.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
4: Właśnie minęła
3: 19.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Pierwszy set w półfinale w Paryżu dla Maji Chwalińskiej. Pociąg Podhalanin z blisko 6-godzinnym opóźnieniem. Ruszają dni walki z rakiem. Lekarze będą zachęcać do profilaktyki. Miriam Lipińska, a na początek rzut oka na korty w Paryżu i świetne wieści. Maja Chwalińska prowadzi w półfinale French Open z Rosjanką Dianą Schneider. Polka wygrała pierwszego seta 7-6. Rywalizacja w tej partii trwała godzinę i 17 minut. Trwa drugi set. Pociąg Podhalanin, relacji Zakopane, Świnoujście z 6-godzinnym opóźnieniem. Wszystko przez kilka zdarzeń po drodze, m.in. śmiertelne potrącenie człowieka na węźle krakowskim. Swoje dołożyły też opóźnienia wtórne na trasie

0: spowodowane opóźnieniami innych jadących nią pociągów, a kulminacją problemów była awaria lokomotywy w Łódzkiem na stacji Ozorków. Ostatecznie w Swarzędzu skład musiał podmienić lokomotywę na nową, która przyjechała z Poznania. Pociąg Podhalanin to jedyne bezpośrednie połączenie PKP pomiędzy Zakopanem a Świnoujściem. Planowo podróż powinna trwać prawie 13,5 godziny, a w tym przypadku trwała prawie 20 godzin. Polska zgadza się na wykluczenie z unijnej ochrony Ukraińców w wieku poborowym i osób, które nielegalnie opuściły Ukrainę. Takie stanowisko przedstawił wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk na dzisiejszym posiedzeniu unijnych ministrów w Luksemburgu. Przedłużenie tej ochrony dla Ukraińców to jeden z tematów spotkania. Choć przepisy w tej sprawie wygasają w marcu przyszłego roku, Komisja Europejska już pracuje nad ich przedłużeniem i sonduje nastroje wśród państw członkowskich, zwłaszcza, że część z nich chce wprowadzenia pewnych ograniczeń. Zmieniamy temat. Dziś zaczynają się dni walki z rakiem. Przez najbliższe 3 tygodnie specjaliści będą zachęcać do badań profilaktycznych, takich jak mammografia, cytologia, badanie znamion czy zwykłej kontrolnej morfologii krwi. W leczeniu nowotworów kluczowy jest czas, przypomina Błażej Grześkowiak, specjalista otolaryngologii ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
1: Szansa na pokonanie choroby jest tym większa, im we wcześniejszym stadium wykryjemy zmiany. Promujemy profilaktykę nowotworów, w ten sposób zwiększamy szansę na zwycięstwo z nowotworem, jeżeli faktycznie już zdiagnozujemy ten nowotwór.
0: Podstawowe badania kontrolne, jak morfologia czy badanie ogólne moczu, można wykonać m.in. w ramach programu Moje Zdrowie. Mogą z niego korzystać wszystkie osoby powyżej 20 roku życia.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 3 minuty po 19 na 106.4 wracamy do muzyki. Długi weekend, czas relaksu, pamiętajcie. No i mam nadzieję, że wasze podróże, małe i duże, już nie będę rymować, będą bardzo przyjemne w tych nadchodzących godzinach i dniach.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja Edycja 2026. Ale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
7: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
0: Reklama.
8: Kilcesto 6 4 FM.

17,5 minuty po godzinie 19. Dzisiaj jest czwartek, 4 czerwca w kalendarzu, Dzień Wolności i Praw Obywatelskich, Dzień Drukarza i Boże Ciało. Dzisiaj także na 106,4 FM sporo muzyki, która mam nadzieję, że jakoś tak wam pięknie nakręca ten długi weekend. No i nakręcamy się tym, co dzieje się na kortach w Paryżu. Jeszcze tam będziemy zaglądać. Przypomnijmy, że Maja Chwalińska walczy o finał Rolanda Garrosa z Dianą Schneider.

Nie wiem, czy ja to powiem, ale mamy to. Maja Chwalińska pokonuje Dianę Schneider, awansując do finału French Open w setach 7-6, 6-4, 2-0. Maja Chwalińska kontra Diana Schneider i melduje się w finale, w którym zagra z Mirą Andrijewą.

0: Milki, już 21 minut do godziny 20. Harry Styles jeszcze między innymi już za kilka chwil.
1: Od radia.
2: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
3: z Tomaszem Nowakiem i Marcinem Karolakiem, ratownikami medycznymi, porozmawiamy o planowanym przeniesieniu zespołu ratownictwa medycznego ze stacji w Kaliszu przy ulicy Toruńskiej do Opatówka. Hashtag warto posłuchać.
2: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
1: Od radia dla ciebie.

0: bielsko-białej była strefa kibica, całe miasto mogło obejrzeć mecz, no i cieszyć się z tego, że Maja Chwalińska zameldowała się w finale French Open. Ten temat m.in. w wiadomościach za 9 minut na antenie Radia Centrum o 20. A dzisiaj wieczorem muzyczne, także emocje, bo startuje Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Do muzyki wracamy już teraz na 106.4, a szczegóły tych wywołanych tematów w wiadomościach o godzinie 20 na antenie Radia Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. We'll be right back.

0: Taki duet Anita Lipnicka, John Porter. No do usłyszenia ode mnie. Dobrego wieczoru, dobrego dnia. Do usłyszenia już wkrótce w ten długi weekend na pewno. Przypomnę, że jutro w finale, tak, skoro długi weekend, to poczekajmy do soboty. W sobotę w finale Mira Andrijewa kontra Maja Chwalińska. Dzisiaj Maja wygrała z Dianą Schneider, no i melduje się w finale Rolanda Garrosa. Cieszymy się bardzo. Muzyka zostaje oczywiście, mnóstwo tej muzyki dzisiaj na 106.4 z wami. A teraz jeszcze czas na informacje z kraju i ze świata. Wcześniej to, co w regionie, w pogodzie. Grażyna Marciniak, cześć.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
3: Pogoda na jutro.
0: Do 22 stopni w regionie. Zmieni się trochę, jeśli chodzi o to, co za oknem. W ciągu dnia zachmurzenie duże, wzrastające do całkowitego. Przejaśnienia również, ale okresami możliwe opady deszczu. Wiatr słaby, umiarkowany, miejscami porywisty od 30 do 55 km na godzinę z północnego zachodu. Biometr niekorzystny. Nam pozostaniemy w chłodniejszej, wilgotniejszej masie powietrza.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Sponsorem pogody jest firma X-Camp z Cekowa. Wynajem kamperów i przyczep kempingowych na wakacje. Telefon 792 306 306.
0: Właśnie minęła 20.
3: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Maja Chwalińska w finale tenisowego French Open. Trwa wyjaśnianie przyczyn katastrofy śmigłowca w Małopolsce. Dziś wieczorem startuje Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Miriam Lipińska. Mamy to. Maja Chwalińska awansowała do finału French Open. W półfinale pokonała Rosjankę Dianę Schneider 7-6, 6-4. To największy sukces Polki w karierze. Chwalińska jest zresztą sensacją tegorocznego Rolanda Garrosa. Finał to będzie jej 10. mecz na tym turnieju. W większości z nich, by grać dalej, musiała pokonać wyżej notowane rywalki.
5: Każdy mecz tutaj był bardzo wymagający dla mnie i musiałam naprawdę zagrać bardzo dobrze, żeby te spotkania wygrać.
4: Mówiła Chwalińska jeszcze przed dzisiejszym starciem ze Schneider, a w sobotnim finale Polka zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrijewą. Trwa wyjaśnianie przyczyn katastrofy śmigłowca w Małopolsce. Zginął w niej 30-letni pilot. Wrak maszyny znaleziono dziś rano na zboczach Góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Teraz pracują tam śledczy pod nadzorem prokuratora i przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, aby ustalić okoliczności i przyczyny wypadku. Poszukiwania śmigłowca rozpoczęły się w nocy, po tym jak Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zgłosiła utratę łączności z pilotem, mówi rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
6: Ten mężczyzna wykonywał lot komercyjny. Z zagranicy leciał na teren Małopolski, tu właśnie na

0: Na terenie powiatu Limanowskiego doszło do utraty łączności z tym człowiekiem.
1: W gęstej mgle poszukiwania prowadzono głównie w rejonie, gdzie po raz ostatni zarejestrowano sygnał maszyny. Po kilku godzinach ratownicy odnaleźli wrak śmigłowca. Za rok, 4 czerwca, w rocznicę pierwszych po wojnie częściowo wolnych wyborów, odbędzie się w Warszawie Wielki Marsz Patriotów, zapowiedział premier Donald Tusk. Zapowiedział też budowę pomnika pierwszego premiera III RP Tadeusza Mazowieckiego. Postument miałby stanąć przed kancelarią premiera. Szef rządu przypomniał, że w przyszłym roku przypada setna rocznica urodzin Mazowieckiego, a do honorowego komitetu budowy pomnika Donald Tusk zaprosił wszystkich byłych premierów, w tym Jarosława Kaczyńskiego. Zmieniamy temat. W Opolu rusza dziś wieczorem 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Potrwa 4 dni. Tradycyjnie na początek koncert debiuty, a potem super jedynki. Z kolei jutro o głos widowni i jury będą rywalizować artyści w ramach koncertu premiery.
2: Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach centrum.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencje edycja 2026. Przy udziale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
2: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama. Radio Centrum 106.4 FM.

0: kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach centrum.
1: Reklama.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Reklama.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
0: Reklama.
2: Radio Centrum
3: 106.4 FM. Why'd you grease the lightning?

marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za